0: pytacie od rana, czy dzisiaj obudzi nas słoneczna brygada. Otóż już odpowiadamy szybko. Słoneczna brygada jest obecnie przykryta plandeką i schowana pod wiatę. Wróci w czerwcu, a dzień dobry mówi wam poranny program w składzie Iwona Barańska,
1: dzień
0: Piotr
1: dobry.
0: Jaworski,
1: dzień dobry.
0: Piotr Jachi,
2: dzień dobry.
0: Tomek Forkiewicz. Witamy i zapraszamy na nowy sezon radiowy, a zaczniemy od pierwszych poradków wiadomości.
3: Gdyż mamy godzinę 6, no i 1 września w kalendarzu, a wiadomości radia Złote Przeboje przedstawi jak zawsze Iwona Barańska.
4: Od dziś droższe paliwo. Wczoraj na wielu stacjach paliwa zabrakło. Początek roku szkolnego. Uczniów czeka sporo zmian. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy US Open. Koniec rządowego programu CPN. Od dziś drożej na stacjach paliw. Wczoraj wieczorem i w nocy w całym kraju do dystrybutorów ustawiały się długie kolejki. W Zakopanem kierowcy wykupili całe zapasy paliwa na niektórych stacjach i z tego powodu właściciele musieli je zamknąć kilka godzin przed północą. A o północy wróciła 23% stawka VAT, co automatycznie spowodowało podwyżkę cen.
5: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy.
4: Mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak. W kolejnych dniach dużo zależeć będzie od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Trwają obchody upamiętniające 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystości odbywają się na gdańskim Westerplatte i w Wieluniu w Łódzkiem. Pierwszych miejscach, które padły ofiarą niemieckich ataków uznawanych za początek II wojny światowej. Na Westerplatte uroczystości rozpoczęły się o 4:15. Dziś początek roku szkolnego. Uczniów czeka sporo zmian. W szkolnych stołówkach będzie mniej mięsa, produktów przetworzonych i cukru, a więcej warzyw, owoców i zbóż. Wchodzi też nowa podstawa programowa i obowiązkowa edukacja zdrowotna. W szkołach podstawowych będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Iga Świątek melduje się w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka wygrała w nocy z Chinką Shi Yuwa 6-2, 6-3.
6: Yeah, for sure it was a good
4: tak,
6: day.
4: To na pewno był udany dzień na korcie. Czułam się całkiem dobrze od samego początku. Miałam mnóstwo energii i grałam z dużą intensywnością i chciałam to utrzymać. Zwłaszcza, że ona grała naprawdę głęboko i z dużym top spinem. Potrzebowałam siły, żeby to odbić, więc cieszę się, że byłam aktywna od samego początku i po prostu czekałam na okazję do przełamania. Mówiła po meczu Iga Świątek. W czwartek rywalką Igi będzie Nadia Podorowska. Awans wywalczył też Hubert Hurkacz. Nie udało się Mai Chwalińskiej.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
8: Wakacje za nami, pierwszy dzień szkoły to także zmiana rozkładu jazdy zielonogórskich autobusów miejskich. Zwiększa się częstotliwość kursowania autobusów z 20 do 15 minut oraz z 40 do 30. Przywrócone są też kursy realizowane w dni nauki szkolnej. A na razie ruch jeszcze płynny i spokojny w Zielonej Górze.
7: Pogoda w Zielonej Górze.
8: Ciepło, ale z nieco kapryśną pogodą. Tak ma być dzisiaj w Zielonej Górze. Na termometrach teraz w granicach 15 stopni do 23 stopni maksymalnie. Podniesie się temperatura około godziny 16. To będzie ta maksymalna wartość, której możemy spodziewać się dzisiaj w Zielonej Górze i regionie. W międzyczasie pojawi się deszcz przelotny. Na słoneczne chwile też możemy dzisiaj liczyć w regionie. Zachmurzenie zmienne.
7: Twoje radio Złote Przeboje. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.
0: Halo, halo, dzień dobry, jesteśmy, witamy i od razu pytamy, a co my będziemy robić po szóstej?
2: Będziemy grać w grę.
0: Po szóstej też sprawdzimy, czy Polska 1 września już nie śpi o tej porze, tak jak wasi poranni prowadzący Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gra Mister Zup, 4 po 6.

0: Nie wiem, jak państwo słuchacze, kochani, ale my w Fleetwood Mac moglibyśmy słuchać bez końca. Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry we wtorek 1 września. Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok szkolny, nowy sezon radiowy. I zanim zabrzmi, a już zabrzmiał pierwszy dzwonek, zagadamy do kalendarza.
1: Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Pisania Listów. Z kolei 60 lat temu amerykański inżynier Ralph Baer stworzył pierwszą na świecie konsolę do gier.
2: No, no i teraz na boiskach pusto, bo chratać w gałę sobie można w domu po prostu. A czy ktoś z państwa słuchaczy kochany gra teraz w grę, czy wszyscy szykują się na pierwszy dzień roku szkolnego?
3: Zaczynamy pierwszy apel poranny wrześniowy, 22, 4, 4 i 3 z rano i bardzo chcielibyśmy się z wami usłyszeć. No to dzwońcie i chwalcie się, że nie śpicie, że już żyjecie, że tak samo jak nam, tak strasznie wam się chce zacząć ten nowy sezon. 12 minut po 6, Mojo i Lady. Numer do nas 22, 4, 4 i 3 z rano. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Czekamy na was. We'll be right back.

0: Sandra w te wakacje śpiewała na żywo w Polsce, ale że wakacje bardzo szybko zleciały, to mogliśmy nie zdążyć, więc w październiku będzie jeszcze kolejna szansa, a nawet dwie. Sandra na żywo w Polsce, a na razie w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 18 po 6.
1: A jak ktoś nie zdążył na urlop...
0: Nie było pytania.
1: Będzie granie i to jakie. Soy Lat i grupa OMD byli niedawno u nas w Polsce i dali fenomenalny jeszcze wakacyjny koncert. Będzie można sobie tymi dźwiękami powspominać miłe chwile. Polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
5: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
4: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
6: Wentor, największy wybór urządzeń grzewczych. Żary Słowackiego 4C. Wentor.pl. Wentor, nowoczesna technika grzewcza.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Rozpocznij fascynującą przygodę z Aikido. Do szkoły Aikido zaprasza Piotr Kirmiel. Siódmy dan Aikido. 40 lat doświadczenia. Egzaminator międzynarodowy. Zajęcia dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych. Pierwszy trening gratis. Zapisy przez cały rok. Szkoła Aikido Piotra Kirmiela. Zielona Góra. Aikido zgora.pl. Telefon 609-502-102. Aikido. Sztuka walki bez walki.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Przez ostatnich 8 tygodni budziliśmy was dźwiękami hawajskiej gitary i szumu fal, nie tylko fal radiowych, ale też fal morskich. No ale że mamy 1 września w kalendarzu, no to co tu dużo gadać?
1: Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal.
2: No nie. Ale jesteście wy, nasi niezawodni słuchacze, poranni, kochani. W jakim nastroju się obudziliście tego 1 września? 22, 4, 4, 3, 0, dzień dobry!
3: Dzisiaj 1 września, jedni idą do szkoły, a ja zaczynam z mężem drugą turę wakacji. Wybieramy się do Pogorzelicy nad morze.
2: No i proszę, flądry będą tańsze, rybka będzie tańsza, gofry będą tańsze, ale frużelina to mogła się już skończyć niestety. 22, 4, 4 i 3, 0 to numer dla spóźnionek na apel poranny. Można dzwonić, usprawiedliwień jeszcze nie wymagamy i ruszamy, proszę państwa, do Francji. To France, Maggie Reilly, Michael Field jest w 6:30, tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: I don't wanna dance. Eddie Grant, który lubi wyspy, bo czasami przebywa na Barbadosie, a czasami na swojej prywatnej wyspie, w Gujanie, na rzece. No generalnie takie all inclusive nieustające. Szanujemy to, szanujemy. Wspominamy niedawne w Egipcie, Tunezji i na Turcjach.
1: Tak.
0: Pozdrawiamy słuchaczy Radia Złote Przeboje, którzy tak jak my skończyli właśnie wakacje. Za 22 minuty siódma.
1: Dzień dobry, we wtorkowy poranek wam mówimy. Za chwilę zaśpiewamy sobie razem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym razem z T-Lovem, a wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają drogi do szkoły, do pracy 1 września o poranku.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Prawda? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Kiedy jeździsz BMW, wiesz, jak ważne jest zaufanie. Dlatego ja od lat wybieram serwis Fiałkowski. 30 lat doświadczenia, oryginalne części i wiedza zdobywana latami. A ty? Masz BMW, które skończyło 4 lata? Wybierz serwis Fiałkowski, a zyskasz 50% rabatu na wymianę hamulców, wymianę oleju już od 599 zł oraz bezpłatny dwuletni pakiet BMW Assistance przy wymianie oleju. Serwis BMW Fiałkowski. Zielona Góra, trasa północna 12B.
6: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Początek września w Zielonej Górze to cały komplet zmian w organizacji ruchu wprowadzanych sukcesywnie w związku ze świętem miasta, czyli winobraniem. Zamknięty jest od wczoraj parking przy ulicy Bohaterów Westerplatte i u zbiegu ulicy Kasprowicza i Placu Powstańców Wielkopolskich. Od jutra zamknięty zostanie Plac Bohaterów i odcinek ulicy Kazimierza Wielkiego.
2: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: 1 września w kalendarzu. Wspaniałe to były wakacje, nie zapomnimy ich nigdy, ale zawsze musi być jakieś w zdaniu ale, więc dzisiaj, a słuchajcie, każdy będzie mógł dokończyć zdanie dobrze, że już po wakacjach, bo to ja zacznę dobrze, że już po wakacjach, bo ile można?
2: Dobrze, tak, że już tak. Po wakacjach, bo kredyt na wakacje sam się nie spłaci.
3: No. Dobrze, że już po wakacjach, bo w końcu wróci Liga Mistrzów.
2: Koszulka!
4: Zaczyna się. Dobrze, że już po wakacjach, bo dzieci będą teraz wrzeszczeć w szkole.
1: Dobrze.
4: A teraz
1: dobrze,
4: wy, dokończcie to zdanie. Czekamy przy telefonie 22 44 30. Można też mailowo poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy za najciekawsze dokończenie. Wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Dobrze, że już po wakacjach, bo 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: No jak to wczoraj było, premiera tego przeboju Brodki, dziewczyna mojego chłopaka, a to jednak się okazuje, że 22 lata już minęły. Brodka w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 4.07, a teraz przenosimy się do studia wiadomości.
1: Ciszę poranka na Westerplatte i w Wieluniu przerwały dzisiaj syreny alarmowe. Tak Polska uczciła 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Więcej szczegółów już za chwilę w wiadomościach o 7.00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje. Sunshine reggae.
3: Don't worry, don't hurry. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, jak z uśmiechem powitać jesień.
1: Sprawdzimy, co zrobić, by powrót do pracy i szkoły nie kojarzył się z przygnębieniem.
0: I doradzimy, jak radzić sobie ze smutkiem po zakończonym urlopie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
2: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
1: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
2: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
4: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
5: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Zielona Góra. Telefon 777 100 100.
6: Reklama. Mamy godzinę 7, w kalendarzu jest 1 września i to jest wtorek, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
7: Syreny alarmowe zabrzmiały o świcie. 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Śledztwo po pożarze fabryki dronów. Prokuratura bada wątek obcego wywiadu. W Warszawie tramwaje wróciły na swoje trasy. Mija 87 lat od wybuchu II wojny światowej. Nad ranem, w ramach oficjalnych uroczystości upamiętniających wydarzenia tamtych dni, na gdańskim Westerplatte i w Wieluniu w Łódzkiem zawyły syreny alarmowe. To pierwsze miejsca, które padło ofiarą niemieckich ataków. Na Westerplatte, jak co roku, mimo wczesnej pory, pojawiły się setki osób.
8: Jako gdańszczanin, jako Polak, czuję takie zobowiązanie do tego rodzaju wydarzeń.
9: W zeszłym roku też byliśmy. Udało się przyjechać ze Śląska.
10: Żeby tu być, żeby pokłonić się tym ludziom, którzy tu tak dzielnie walczyli tak długo.
7: W uroczystościach na Westerplatte w Gdańsku wziął udział prezydent, a także premier i minister obrony. W Wieluniu natomiast obecny był marszałek Sejmu. Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem udziału obcego wywiadu w podpaleniu zakładu produkcji dronów wojskowych w Skarżysku Kamiennej. Pożar wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Służby nie wykluczają aktu dywersji. W ostatnim czasie do pożaru doszło także w Lublinie, gdzie płonęła hala, w której produkowano element do samolotów. Tu również śledczy sprawdzają, czy ogień powstał w wyniku ludzkiej ingerencji. Jest areszt, będzie odwołanie. Obrońca Radosława Piesiewicza zapowiada zaskarżenie decyzji katowickiego sądu, który aresztował szefa PKOL-u na 3 miesiące. Śledczy postawili Piesiewiczowi 2 zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Szef PKOL-u nie przyznaje się do winy. Większość tramwajów w Warszawie wróciły na swoje trasy. Zakończyły się bowiem planowane remonty na moście Poniatowskiego, pętli Winnica i skrzyżowaniu przy kinie Femina. Mieszkańcy Warszawy najbardziej cieszą się z tramwajowego połączenia centrum z Pragą Południe. Remont trwał od końca maja, mówi Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich.
11: Roboty wykonawca prowadził do ostatniego momentu. Było tutaj sporo niespodzianek, ale udało się wszystko skończyć tak, żeby tramwaje mogły od dzisiaj ponownie służyć mieszkańcom.
7: Tramwajarze zdążyli, ale nie oznacza to końca remontów, bo w stolicy utrudnienia na kierowców i pasażerów czekają jeszcze jesienią. Nie będą one jednak tak uciążliwe jak dotychczasowe.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Iga Świątek i Hubert Hurkacz w drugiej rundzie US Open. Maja Chwalińska pożegnała się przez nowojorskim turniejem wielkoszumowym. Rozstawioną ósemką Świątek pokonała Chinkę Xie Wang 6-2, 6-3. Hurkacz wygrał z Bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, 4-6, 6-1, 6-1. A debiutująca w US Open Chwalińska przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy w Stambule. W 1/8 finału pokonały Portugalki 3-0. W ćwierćfinale rywalkami Polek będą Holenderki, które wygrały wczoraj ze Słowenkami 3-2.
12: Złote przeboje w drodze.
14: Była akcja Trzeźwy Wieczór na finał wakacji w województwie lubuskim. Nie wczoraj, a w ostatnią sobotę, ale jest już jej podsumowanie. 5400 kontroli trzeźwości na lubuskich drogach i aż 25 kierowców zatrzymanych na podwójnym gazie. A od dzisiaj, w pierwszych dniach września, więcej policji można spodziewać się szczególnie w rejonie szkół.
12: Pogoda w Zielonej Górze.
14: Zmienne zachmurzenie i zmienna pogoda dzisiaj w Zielonej Górze i regionie. Lepiej wyposażyć się w parasol pierwszego dnia szkoły. Ma padać przelotnie w najbliższych godzinach. Po południu więcej rozpogodzeń czeka nas już nad Zieloną Górą. A to wszystko przy temperaturze, która sięgnie może 23 stopni około godziny 16. To ta maksymalna wartość, której możemy się dzisiaj spodziewać w Lubuskiem.
12: Twoje radio Złote Przeboje.
6: Dzień dobry! Po siódmej pojawią się wspaniałe wakacyjne wspomnienia z zagranicznych dyskontów.
15: Po siódmej będzie też dowód na wyższość Mielna nad Malediwami. Tego musicie posłuchać. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry gra i budzi nas Bonnie Tyler. 4 po siódmej.

0: Zabytek to zbytek. Jak ma być fajnie, to musi być shopping. Czyli przed nami teraz wiadomości o tegorocznych trendach minionych, już niestety wakacji. Słuchajcie, muzea mamy w nosie.
1: Blisko 80% turystów wyjeżdżających za granicę nie chce już oglądać zabytków. Wolimy pójść do marketu, sprawdzić, co tam fajnego da się kupić.
0: No, super.
1: Z jednej strony to po prostu ciekawość, no a z drugiej oszczędność, bo generalnie tanio nie jest.
2: Mówiąc krótko, ulubiona zabawa na zagranicznych wakacjach to dyskonteka. Tu Radio Złote Brzegi.
1: Sprytnie to wymyśliłeś.
2: Ładnie, od razu lepiej brzmi, prawda? No a u nas jak zawsze, Złote Przyboje to najlepsze, największe. Invisible Touch, Genesis.

0: Zanim nastało chromanie przestankowe, kiedy jeszcze zastawki żylne działały, kiedy po prostu kończyny dolne były niespokojne, czyli chodziliśmy do dyskoteki, wasi poradni prowadzący. Właśnie się słuchało takich przebojów. CC Catch zagrała w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 19 po 7.
1: I można było poskakać, i bioderka nie bolały, i kolanka nie ryrały. No jak się pogoda nie zmieniała, to też nie czuliśmy. A teraz pozdrawiamy wszystkie pogodowe przedramiona i łokcie i za chwilę zagramy Narkotyki Liquido. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Znowu niespodzianka?
9: Teraz w aplikacji Rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpłan.pl, regulaminy.
11: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
12: A co mamy do wyboru?
11: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
12: A gdzie ty jesteś, skarbie?
11: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
13: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And

0: Kto tak pięknie Richie 1 września o poranku? Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 30 minut po godzinie 7. Witamy w pierwszym programie po wakacjach. Jak luksusowe wakacje to tylko za granicą? No niestety, posłuchajcie tylko, jakie rzeczy dzieją się w ciepłych krajach.
1: Na Malediwach to można sobie zamówić śniadanie w oceanie.
0: Ojojoj.
1: Zastawiony stół i krzesła stoją sobie w cieplutkiej wodzie. No a u nas nad Bałtykiem
2: mają zimne napoje nawet bez lodówki. I kto wygrał? Gramy. Sany, gorący kawałek w naszym, takim klimacie. Bonnie M. Minuta po 7:30.

0: If I could turn back time.
1: Cudowne,
0: absolutnie. To była Cher, która na pytanie, czy gdyby mogła cofnąć czas, to co by chciała zrobić, odpowiedziała ostatnio, że chętnie by wróciła do czasu, kiedy miała tylko 70 lat. A w ogóle to twierdzi, że mężczyzn kocha, ale oni nie są do niczego potrzebni. Dziękujemy z góry. To my, mężczyźni z Radia Złote Przeboje na dzień dobry. Kłaniamy się w pas za 22 minuty 8.
1: Dzień dobry, wam mówimy. We wtorkowy poranek 1 września. Za chwilę zagramy coś z lat 80., coś z 90., bo to się nie zmienia. Nasze ulubione dekady w muzyce będzie Limal, będzie Amy McDonald. Bądźcie blisko Radia Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
2: Nie kochaj mnie.
1: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.

0: już od 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Reklama.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Jak to 1 września komunikacja miejska w Zielonej Górze wróciła do przedwakacyjnego rozkładu jazdy, a to oznacza zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów z 20 do 15 minut i z 40 do 30. Tymczasem ruch o tej porze już coraz większy na ulicach Zielonej Góry. Dziś także więcej policji czuwa przy zielonogórskich szkołach.
13: Twoje radio Złote Przeboje.

0: froncie.
1: 1 września mamy w kalendarzu. Dzisiaj każdy może dokończyć zdanie szokujące i dość kontrowersyjne. Dobrze, że już po wakacjach, bo 22, 4 czwórki, 3 zera.
2: Dobrze, że już koniec wakacji, bo w końcu teraz ja mogę jechać na swoje wakacje. Ciszy i w spokoju.
3: Dobrze, że to już po wakacjach, bo na plaży nie będzie tych parawanów wstrętnych.
4: A teraz wy dokończcie to zdanie. Czekamy przy telefonie 22, 4 czwórki i 3 zera. Można też mailowo poradzić. @złoteprzeboje.pl. Za najciekawsze dokończenie zdania dobrze, że już po wakacjach, bo wyślemy wam złotą kawę porannego programu, pierwszą powakacyjną. 22, tak. 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: A teraz uwaga, uwaga. W nowym sezonie mamy nowość. Czyli będziemy wyciągać dla was gigantyczne, naprawdę złote przeboje, ale już lekko zapomniane.
4: No tak, na początek New Order z oryginalnej kasety z roku 1983. Gdyby nam wciągnęło taśmę, to z góry sorki. Posłuchajcie, jak to fajnie brzmi. New Order, Blue Monday w radiu Złote Przeboje.
0: To jest to. Zrób głośniej i śpiewaj z nami.

0: dzisiaj pierwszy dzień szkoły, więc co? Więc dzieci wyciągamy karteczki. Żartujemy, żartujemy. To dopiero jutro. Ale mamy początek roku szkolnego. Będzie coś nowego?
1: Uczniów czeka sporo zmian i o tych najważniejszych opowiem już za chwilę w wiadomościach o 8:00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
2: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
1: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
3: Wentor. Największy wybór urządzeń grzewczych. Żary Słowackiego 4C. Wentor.pl. Wentor. Nowoczesna technika grzewcza.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199 z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Reklama.
11: 1 września w kalendarzu, to jest wtorek, jest 8. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
12: Prawie 5 milionów uczniów zaczyna dzisiaj rok szkolny. Będzie sporo zmian. Górnicy protestują pod ziemią, nie zgadzają się na sposób likwidacji kopalni Wujek. Polskie siatkarki awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Dziś początek roku szkolnego. Uczniów czeka sporo zmian. Chodzi nie tylko o obowiązkowe lekcje z edukacji zdrowotnej czy zmiany w podstawie programowej. To też zakaz korzystania z telefonów. Dotyczy on uczniów szkół podstawowych, choć nie wszystkich, tłumaczy Iwona Muszyńska z Urzędu Miasta w Toruniu.
13: Jeżeli dzieci mają zdrowotne problemy typu cukrzyca, gdzie muszą mieć kontakt właśnie czy z rodzicem, czy z telefonem, czy z zegarkiem elektronicznym, to trzeba jakby na to pozwolić. Dyrektorzy o tym wiedzą, także poradzą sobie z tym wyzwaniem.
12: Zakaz obejmuje nie tylko telefony, ale też smartwatche. W podstawówkach jest on obowiązkowy, a szkoły ponadpodstawowe same decydują, czy i w jakim stopniu ograniczą korzystanie z urządzeń. W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego kilka tysięcy nauczycieli z całej Polski manifestowało wczoraj przed kancelarią premiera. Domagają się powiązania ich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Protest zorganizował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Protest także na Śląsku. Trwa w likwidowanej od kwietnia kopalni Wujek. Górnicy nie zgadzają się z formą likwidacji zakładu. Grzegorz Kozioł.
14: Na dole przebywa kilkanaście osób. To obecnie pracownicy dziennej zmiany, którzy zastąpili swoich kolegów z nocnej zmiany. Górnicy pod ziemią powstrzymują się od pracy. Związkowcy z sierpnia 80 wyjaśniają, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą zostać zaangażowane firmy zewnętrzne. Bronią PO dyrektora zakładu, który ich zdaniem sprzyjał likwidacji prowadzonej własnymi siłami i którego planuje zwolnić zarząd spółki. Zdaniem zarządu PGG strajk jest nielegalny, natomiast pracodawca zamierza dążyć do tego, by porozumieć się z załogą.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
12: Iga Świątek jest już w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Wygrała z Chinką Shi Yuang 6-2, 6-3. Awans wywalczył też Hubert Hurkacz. Nie udało się Mai Chwalińskiej. Z kolei polskie siatkarki awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W 1/8 finału Polki pokonały Portugalki 3-0. Ale nie wszystko w tym meczu im się udawało, przyznała po spotkaniu środkowa Maja Koput.
15: Uważam, że mimo, że wygrałyśmy 3-0, to Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się. Najważniejsze, że z tego trzeciego seta wyszliśmy zwycięsko, bo zaczynało się robić gorąco.
12: W ćwierćfinale rywalkami Polek będą Holenderki, ten mecz w najbliższy czwartek.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
5: W związku z winobraniem są już i będą jeszcze kolejne zmiany w organizacji ruchu, zamknięcia placów i ulic w Zielonej Górze. Od dzisiaj mamy zmiany na Placu Teatralnym. Od jutra zamknięty zostanie Plac Bohaterów oraz ulicę Kazimierza Wielkiego od Galerii do Placu Bohaterów i Aleja Niepodległości do Bankowej. To w związku z pracami montażowymi.

0: Pogoda w Zielonej Górze.
1: 22, może 23 stopnie mają dzisiaj maksymalnie pokazać zielonogórskie termometry około godziny 15 czy 16, tak wynika z prognoz. Na razie oczywiście jest chłodniej. No i w międzyczasie jeszcze deszcz w prognozach na dzisiaj dla Zielonej Góry. Co prawda przelotny, ale ma się pojawiać przynajmniej przez kilka najbliższych godzin. Po południu jest szansa na więcej słonecznych chwil.
0: Twoje radio Złote Przeboje. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po ósmej z okazji pierwszego dzwonka ustalimy, który to przedmiot w szkole jest najlepszy i że na pewno nie jest to matma.
3: Nie, na pewno nie jest to matma. Po ósmej też wyślemy naszą złotą kawę porannego programu komuś, kto wziął udział w powakacyjnym cyklu porannym. Mamy temat. Dzwońcie, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 po 8 gramy Rickiego Martina.

0: pierwszy dzwonek. Tak, to nie jest tu ulubiony dźwięk większości uczniów. Nie. Którzy dzisiaj przystrojeni w białe bluzki i koszule ruszyli do tego kieratu. Tak. Ale proszę Państwa, każdy z nas miał w szkole jakiś ulubiony przedmiot. No jak nie, jak tak. Posłuchajcie sami.
1: Macie może jakiś swój ulubiony przedmiot?
2: Moim ulubionym przedmiotem była geografia zawsze. To był jedyny przedmiot, z którego byłam naprawdę dobra. WF!
3: Zdecydowanie.
4: Ulubiony przedmiot? Informatyka.
5: Matematyka. Polski.
6: Matematyka.
7: A ja mam ulubioną piłkę nożną.
8: A ja geografię.
0: Nasz wydawca kiwa, że też miał swój ulubiony przedmiot w szkole, którym chce się podzielić. I co to było?
9: Kanapka.
0: Dziękujemy za uwagę. O ulubione przedmioty pytała nasza poranna reporterka Zuzanna Pawłowska. A teraz gramy coś idealnego na nowy sezon szkolny, nowy sezon radiowy. Shakin' Stevens będzie śpiewał w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, we wtorkowy poranek, na zegarach 12 po 8.

0: Ponieważ dzisiaj pierwszy dzień roku szkolnego, to informujemy, że język angielski i matematyka to dwa ulubione przedmioty niejakiego Johna Marsha, czyli lidera zespołu The Below, który nam grał. Otóż pan lider wystąpił kiedyś w kultowym brytyjskim teleturnieju słowno-matematycznym i wygrał 8 odcinków z rzędu. Proszę państwa, czego i wam życzymy. 19 minut po 8.
1: Szacunek, a za chwilę ulicą pójdziemy wzdłuż, kupimy gazetę, zabierzemy ze sobą psa, usiądziemy na ławce, wsuniemy kanapeczkę. Już się pewnie domyślacie, że zagramy Scenariusz dla moich sąsiadów Myslowic w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: złote przybory.
1: Autopromocja.
0: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest...

0: Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Nie uwierzycie, 1 września w kalendarzu i dzisiaj każdy mógł przewrotnie dokończyć zdanie: dobrze, że już po wakacjach. No i dzwoniliście i pisaliście.
2: Dobrze, że już po wakacjach, bo ktoś musi zacząć odliczać do świąt, napisała na poranek małpa złoteprzeboje.pl nasza słuchaczka Magda.
1: Tak, to jeszcze posłuchajmy głosów telefonicznych.
3: Dobrze, że już po wakacjach, bo idę na urlop.
4: Ja się cieszę, że już po wakacjach, bo u nas nad morzem przynajmniej korki się skończą.
5: Dobrze, że już koniec wakacji, bo wreszcie naszymi pociechami zajmą się wypoczęci nauczyciele.
1: Tak, tak, tak. A złotą kawę porannego programu wysyłamy Magdzie, która do nas mailowała, gdyż no ktoś musi zacząć odliczać do świąt, nie ma wyjścia. Tak, a jutro wrócimy do szkoły z lat 90. i poszukamy tam rzeczy, które były wtedy, a dzisiaj byłby to szok.

0: Wakacje się skończyły, przyszło wiele nowych zmian, nowości w nowym sezonie radiowym, ale jedno się nie zmieniło. Każdy poranek budzimy największymi przebojami z lat 80. i 90. Zespół Madness Our House w radiu Złote Przeboje nam zagrał za 22:09.
1: Gdyż kochamy te największe złote przeboje. No i proszę Państwa, 89. rok, Artur Gadowski, Ona jest ze snu. Ojej, wszystkie dziewczyny wtedy chciały, żeby nucić jej, im te piosenki, a najlepiej, żeby osobiście zrobił to Artur Gadowski. No to będziemy wspominali za kilka chwil te piękne czasy.
2: Radio Złote Przeboje.

Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Nabiału. Pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. We wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Mleko Wita Łączka lub Łowickie. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
2: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: O mamusiu, chyba padnę. No nie!
8: Wiemy, że w głowie się nie mieści, ale to prawda. Teraz z salonów Jałkowscy wyjedziesz nowym Oplem Mokka za 1000 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej w abonamencie na 2 lub 3 lata. Ruszaj po przygody nowym samochodem. Opel Mokka już za 1000 zł netto miesięcznie. Salon Opel w Jałkowscy. Zielona Góra, trasa północna 12A.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Ochlara, Cula i Stary Kisielin doczekają się przebudowy ważnych skrzyżowań. W ostatnich dniach podpisane zostały umowy na realizację inwestycji wartych ponad 1 100 000 zł. Roboty mają zakończyć się jeszcze w tym roku, a powstaną tak zwane ronda pineskowe z małą centralną wyspą i dodatkowymi wyspami porządkującymi ruch na poszczególnych wlotach.
10: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Bocian, jesteśmy uratowani! Bociana widzę!
1: Ale ja nie widzę. Gdzie ten Bocian?
2: No właśnie. No to teraz co, wrażliwszych słuchaczy, zwłaszcza miłośników przyrody oraz tanich pożyczek, prosimy, żeby zakryli uszy.
3: Przerażająca wiadomość, słuchajcie. W Ugandzie złapano i zjedzono około 3000 bocianów.
1: Mówiliśmy, nie słuchajcie.
3: Naprawdę. Głównie tych, które przyleciały z Węgier, Czech, no i z Polski.
1: No i już wiemy, dlaczego w Polsce spada liczba urodzeń. A teraz zaśpiewa artystka z kraju, w którym kończy się, słuchajcie, powoli zima, idzie wiosna, niebywałe, czyli z Australii. Kylie Minogue w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry już teraz za 11.09.

0: żeby fajnie gramy od samego rana w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Jamiroquai. Gdyby JK z Jamiroquai zobaczył ceny na polskim instrybutorze paliwowym, to by mu się normalnie kapelusz skulkował.
1: Mamy koniec wakacji, no i koniec tańszego paliwa. 1 września witamy nie tylko nowy rok szkolny,
0: niestety.
1: No, ale też podwyżki na stacjach. I o tym już za chwilę w wiadomościach o 9:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także 2 para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy 3-warstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Co za dzień.
15: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
17: 1 września, wtorek, dzisiaj w kalendarzu na zegarach 9:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
18: Na stacjach paliw drożej, bo ceny już bez rządowego parasola. Blik blokuje nielegalny hazard. Nowe zasady od dziś. Więcej mięsa, jajek i cukru, mniej alkoholu. Na koniec o tym, co jedzą i piją Polacy. Od dziś droższe paliwo. Skończyły się rządowy program CPN. Przywrócona została stawka VAT na paliwa na poziomie 23%, co automatycznie podniosło ceny. Wczoraj wieczorem w całej Polsce na stacjach ustawiały się kolejki chętnych do zatankowania. W niektórych, na przykład w Zakopanem, zabrakło paliwa.
19: Każdy, kto jeździ samochodem, śledzi na bieżąco informacje, co się dzieje na stacjach paliw. Dla każdego jest wyzwaniem płacić więcej za paliwo. No niestety, no takie mamy czasy, to nie my regulujemy cenę.
20: Dłuższe trasy raz w tygodniu, więc na pewno będzie gorzej.
18: I jest gorzej, czyli drożej. Dziś na jednej ze stacji w Warszawie za litr 95 zapłacimy 7,64 zł, a za diesla 8,40 zł. Niezapowiedziane kontrole autobusów szkolnych. Dziś rusza akcja Inspekcji Transportu Drogowego Bezpieczna Droga do Szkoły. W zeszłym roku, we wrześniu, inspektorzy sprawdzili 2000 pojazdów, które dowoziły uczniów do szkół. Większość pojazdów była sprawna. W tym roku kontrole będą wzmożone, zapowiada wiceszef ITD Marek Konkolewski.
4: Te gimbusy będą kontrolowane z tak zwanego lotu ptaka, a więc niespodziewanie będziemy przyjeżdżać pod szkołę, pod miejsce wyjazdu tych gimbusów i będziemy dokonywać tych kontroli.
18: Inspekcja kontrolowała także autokary przewożące dzieci na wakacyjny wypoczynek. W tym sezonie sprawdzono około 3000 pojazdów. Od dziś BLIK blokuje transakcje związane z nielegalnym hazardem. Rozwiązanie ma być stosowane zarówno wobec krajowych, jak i zagranicznych transakcji, a dotyczy domen wpisanych przez Ministerstwo Finansów do rejestru serwisów hazardowych, działających niezgodnie z polskim prawem. Polacy jedzą coraz więcej mięsa. W ciągu roku spożycie wzrosło o niemal 6 kg. Według Głównego Urzędu Statystycznego to najwyższy poziom od 16 lat. Częściej także sięgamy po jajka, cukier, owoce i produkty zbożowe. Polacy piją natomiast mniej alkoholu. Największy spadek jest w przypadku piwa. W ciągu roku o 4 litry.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek pokonała Chinkę Shi Wanka, Huberty Hurkacz, Bośniaka, Damira Dżumhura i oboje awansowali do drugiej rundy wielkoszemowego US Open. Sztuka ta nie udała się Mai Chwalińskiej, która przegrała z Amerykanką Taylor Townsend. Dziś jeszcze o drugą rundę powalczą obie Magdy. Fręch zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Linet z brytyjską kwalifikantką Franceską Jones. Trzy pary z udziałem drużyn z Ekstraklasy wzbudzają największe zainteresowanie spośród 26 meczów pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski, która rozpocznie się dziś i potrwa do czwartku. Najciekawiej zapowiadają się mecze Widzewa Łódź z Koroną Kielce, Motor Lublin z Legią Warszawa i Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin.
1: Pogoda.
18: Trochę się ochłodziło. Najcieplej będzie dzisiaj w Rzeszowie 24 stopnie, w Krakowie 23, w Warszawie 21, a w Gdańsku i w Poznaniu 20. Będzie się chmurzyć i popada deszcz, głównie w północnej i wschodniej części kraju.
1: Twoje radio Złote Przeboje.
17: Dzień dobry, może i pierwszy dzwonek już za nami, ale wakacyjny nastrój i wakacyjna energia nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa.
21: Oj nie, no na przykład nasza radiowa koleżanka Beata Kozidrak planuje koncert na zakończenie lata i już po 9:00, za niecałe pół godziny dowiecie się, jak w Radiu Złote Przeboje zdobyć zaproszenie na ten koncert, no i przedłużyć sobie wakacje, po prostu, no to polecamy się, bądźcie z nami, 4 po 9:00, gramy Kim Wilde, You Came.

0: Tata tej pani dorabiał na dworcu autobusowym, na którym spotykał regularnie Tina Turner i Jamesa Browna. Opowiadał o tych spotkaniach małej Lutrysi, która wymyśliła sobie, że też tak chce, a jak wiadomo, chcieć to móc. No i Lutrysia McNeil ze swoim hitem wystąpiła w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: A w związku z tym, że po wakacjach zostały nam jedynie długi i nierówna opalenizna, to przynajmniej w nazwisku artysty niech będzie czuć wspomnienie szumu fal, ocean, Billy Ocean, tak się nazywa ten pan i śpiewa już teraz dla nas w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 11 po 9.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych, ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
1: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Zielona Góra, telefon 777 100 100.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Czy wybiorę się z tobą gdzie? Kochana, po meble to ja jeżdżę tylko do salonu meblowego Vito w Żarach. Mają tam ogromny wybór mebli od najlepszych producentów. Sofy, narożniki, stoły, krzesła, łóżka, materace i wiele innych mebli. I zawsze fachowo ci doradzą. No i wszystko w bardzo atrakcyjnych cenach. To co? Jak to co? Jedziemy!
2: Salon meblowy Vito, Żary, ulica Szmaragdowa 6, przy Żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16:00 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.

0: Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. Patrycja Kosiarkiewicz śpiewa piosenkę pod tytułem Radosny. Kto radosny, ten radosny. 1 września może i słuchajcie, i wakacje się skończyły, ale na otarcie łez mamy dla was wspaniałą wiadomość. Mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert naszej radiowej koleżanki.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na największe przeboje lat 80. i 90. do Radia Złote Przeboje.
2: 18 września w Pałacu Zamojskich w Kozłówce, czyli niedaleko Lublina, będzie się absolutnie wyjątkowy koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata, tak się nazywa. A Radio Złote Przeboje ma dla was podwójne zaproszenie właśnie na ten fenomenalny koncert.
0: I żeby je zdobyć, zapraszamy na złoteprzeboje.pl. Tam napiszcie, jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata, a my nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi.
2: Pierwsze złote bilety na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce do wygrania już dzisiaj po 18. No bądźcie z nami, jak już skończycie pracę, wsiądziecie do samochodu albo wrócicie do domu, odpalcie radio Złote Przeboje, niech będzie dobrze i przyjemnie. 1 września, nowy radiowy sezon i ciągle genialne Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, jak z uśmiechem powitać jesień.
1: Sprawdzimy, co zrobić, by powrót do pracy i szkoły nie kojarzył się z przygnębieniem.
0: I doradzimy, jak radzić sobie ze smutkiem po zakończonym urlopie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
6: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
7: Rozpocznij fascynującą przygodę z Aikido. Do szkoły Aikido zaprasza Piotr Kirmiel. Siódmy dan Aikido. 40 lat doświadczenia. Egzaminator międzynarodowy. Zajęcia dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych. Pierwszy trening gratis. Zapisy przez cały rok. Szkoła Aikido Piotra Kirmiela. Zielona Góra. Aikido.zgora.pl. Telefon 609-502-102. Aikido. Sztuka walki bez walki.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
12: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
11: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kosiareczkę.
13: Wentor, największy wybór urządzeń grzewczych. Żary Słowackiego 4C. Wentor.pl. Wentor. Nowoczesna technika grzewcza.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez

0: tak razem być ze sobą. To na przykład budzik i sen, to na przykład szkoła i uczniowie. No trudno tak, no ale no. Trudno. Stało się. 1 września mamy w kalendarzu, a w radiu Złote Przeboje nowy radiowy sezon i nowa cudowna energia specjalnie dla was. Pierwszy ten nowy poranek obudzony, postawiony na nogi. Za co bardzo, ale to bardzo wam dziękujemy.
1: Tak, i co niektórzy pytali od rana, gdzie się podziała Słoneczna Brygada. Otóż Słoneczna Brygada jest obecnie przykryta plandeką i schowana pod wiatę. Wróci w czerwcu, a to był pierwszy po wakacjach poranny program w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Dorkiewicz.
2: Dziękujemy.
1: A już teraz w zupełnie nowym programie Gosia Kościelia.
2: Która chce od razu powiedzieć szczęśliwego nowego roku szkolnego. Wiem, dzieci kochają wrzesień, my też. I zapraszam na nasze wspólne pierwszowrześniowe przedpołudnie.

Już za 3 minuty będzie godzina 10, a o 10 w radiu Złote Przeboje najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy, no i prognoza pogody. Zostańcie z nami.

0: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroën C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
7: Reklama. Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
8: Wiadomości z Zielonej Góry.
9: Monika Atrykowska, chwila, zapraszam. Uczniowie ruszyli do szkół, a policjanci przed szkoły. Pierwsze dni września to jak zwykle wzmożone patrole i apel Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze o rozważną jazdę w miejscach, gdzie pojawia się więcej dzieci. Dwie policyjne akcje, Bezpieczna droga do szkoły oraz Zwalniaj przy szkołach, potrwają do końca września. Przed nami też winobranie i sukcesywnie wprowadzane zmiany w organizacji ruchu.
10: Na pewno będziemy mieli wyłączony deptak, ulicę Kupiecką, ulicę Alei Niepodległości, Żeromskiego, jak i Sobieskiego.
9: Mówi Mariusz Knyspel, prezes Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich. Od wczoraj nie zaparkujemy już przy Centrum Biznesu. Święto Miasta startuje w piątek. Na koniec jeszcze jedna zapowiedź. W Parku Książęcym w Zatoniu szykują się kolejne prace remontowe, m.in. budowa ogrodu Aleksandra oraz zaplecza dla artystów. Prace ruszą w połowie września, potrwają 5 miesięcy, mają kosztować prawie 2 miliony złotych. Po żużlowych derbach ziemi lubuskiej prezydent Zielonej Góry żąda wyjaśnień w sprawie użycia gazu przez ochronę. Więcej na ten temat za godzinę.
8: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Zielonej Górze.
9: 22 stopnie to maksymalna temperatura prognozowana na dzisiaj dla Zielonej Góry. Tyle będzie w najcieplejszych godzinach dnia, czyli około 15 czy 16, ale odczuwalna temperatura i tak będzie o kilka stopni niższa. Najbliższe godziny przyniosą też przelotny deszcz w regionie i zmienne zachmurzenie, ale stopniowo jest szansa na coraz więcej przejaśnień w miarę upływu godzin.
8: Twoje radio Złote Przeboje.
11: Nie wiem dlaczego tak mam, ale tak mam co roku, 1 września, że przychodzi mi do głowy pewien wierszyk, którego nauczyłam się chcąc nie chcąc w szkole podstawowej, gdy 1 września szłam do szkoły.
12: Radio Złote Przeboje.
11: Ciekawa jestem, czego znacie. Idzie, idzie pani jesień, kosz owoców niesie, wszystkie dzieci się... Powinno być radują, ale my mówiliśmy w szkole, wkurzają, że już idzie wrzesień. To będziemy się radować razem. Gosia Kościelnik, dzień dobry, Vaya con Dios.

0: Robota nie zając.
1: Tak się zastanawiam, co ciekawego robicie w pracy teraz przy Radiu Złote Przeboje. Ci, którzy byli z nami wiosną, wiedzą, że Robota nie zając właśnie teraz powraca. Połączmy się. Niech nas będzie mnóstwo. Dajcie znak, a wszyscy się przekonamy, jak różne ciekawe rzeczy robimy w pracy w tym samym czasie, w różnych miejscach w Polsce, a łączy nas to, że lubimy i słuchamy tej samej muzyki. 22 44 30. Imię, miasto i co ciekawego robicie w pracy, słuchając teraz Radia Złote Przeboje. To może ja zacznę, taki przykład. Gosia, jestem w Warszawie, miksuję piosenki siedząc przy konsolecie radiowej, mówię do słuchaczy i czuwam nad programem. Takie rzeczy ciekawe robię w pracy. Wiem, że wszyscy jesteśmy w pracy, ale pamiętajcie, robota nie zając, więc dzwońcie za najciekawszą wypowiedź. Oddam dzisiaj po 12:00 dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje, idealny do pracy. 22 44 30. Imię, miasto i co ciekawego robicie w pracy, słuchając Radia Złote Przeboje.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta pianek, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Żary, ulica Chrobrego 21.

chciała udusić męża. Właśnie nagrała piosenkę Because You Loved Me i ścieżkę dźwiękową do filmu Piękna i Bestia. To była wielka, ogromna praca i chciała sobie zrobić przerwę. Tak opowiadała po latach Céline Dion, kiedy kompozytorzy My Heart Will Go On przyszłego tematu muzycznego z filmu Titanic przedstawili jej demo. A jej się ta piosenka bardzo nie spodobała. Natomiast mąż Céline obiecał im, że Céline nagra jednak demo. Powoli, powoli jednak przekonał żonę, iż nagranie tej piosenki będzie dla niej bardzo dobre i to ona stanie się jej największym przebojem w karierze. Nagranie demo zrobione przez Céline trafiło do kompozytora, który podobno całymi tygodniami nosił je przy sobie, czekając na dobry humor reżysera Titanica Jamesa Camerona, bo pamiętał o tym, że reżyser w ogóle nie chciał mieć żadnej piosenki w swoim filmie, chciał mieć tylko muzykę instrumentalną, żadnej wokalistki, żadnych popowych ceregieli. Posłuchajmy tego jeszcze raz w Radiu Złote Przeboje.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, to już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally! Większy rozmach? Of course, baby! Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
4: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
5: Rozpocznij fascynującą przygodę z Aikido. Do szkoły Aikido zaprasza Piotr Kirmiel. Siódmy dan Aikido. 40 lat doświadczenia. Egzaminator międzynarodowy. Zajęcia dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych. Pierwszy trening gratis. Zapisy przez cały rok. Szkoła Aikido Piotra Kirmiela. Zielona Góra. Aikido zgora.pl. Telefon 609 502 102. Aikido. Sztuka walki bez walki.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: to mówicie, co ciekawego robicie w pracy teraz przy Radiu Złote Przeboje, a różne ciekawe rzeczy robimy w pracy w tym samym czasie w różnych miejscach w Polsce. Łączy nas muzyka lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. 2244430, dzwonicie.
1: Karol z Dąbrowy, właśnie zjadłem 0,5 kg malin oraz gruszka.
2: Asia, dzwonię z Zgierza. Co ja ciekawego robię w pracy, ha? Próbuję nie zwariować i nie rzucić roboty, bo zostałam sama ze 150 klientami do obsłużenia.
3: Ania z Warszawy. Piszę maile w rytm Pitu Modern Talking, przez co raporty stają się taneczną energią.
4: Ja pracuję na cegielni i jak załadujemy samochód, to się kładę i leżę na cegle.
0: To kuszące leżeć w pracy na cegle. Mocno pozdrawiamy. Za najciekawszą wypowiedź oddam dziś po 12:00 dzbanek filtrujący z logo Radio Złote Przeboje. Idealny do pracy. 2244430. Niezmiennie ten sam numer, imię, miasto i co ciekawego robicie w pracy słuchając Radia Złote Przeboje.
5: Robota nie zając.

Radio Złote Przyboje, największe przyboje lat 80. i 90. Chciałoby się powiedzieć, że gramy na to jak na lato, ale nie, bo już mamy wrzesień i gramy na to jak na jesień. Za 4 minuty 11:00 wiadomości.

0: autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Formy oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
5: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wiadomości z Zielonej Góry.
7: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Prezydent Zielonej Góry zażądał od władz Falubazu pisemnych wyjaśnień w sprawie użycia gazu przez ochronę w sektorze rodzinnym podczas derbu w ziemi lubuskiej. Na stadionie każdy kibic musi czuć się bezpiecznie, a sportowe emocje nie mogą przesłonić spraw bezpieczeństwa. Czytamy na oficjalnym profilu Urzędu Miasta. Ochrona musi wyjaśnić, dlaczego doszło do eskalacji, dodaje prezydent Marcin Pabierowski. Korekta godzin odjazdów i większa częstotliwość kursowania autobusów miejskich. To od dzisiaj w Zielonej Górze wraca rozkład jazdy dla dni roboczych w roku szkolnym. 12 zamiast ulicą Chełmońskiego w obu kierunkach jeździ ulicą Kossaka. Trasy pozostałych linii nie zmieniły się. Zmiany natomiast w Zielonogórskiej Filharmonii. Jej dotychczasowy dyrektor Rafał Kłoczko zakończył 5-letnią kadencję.
8: Frekwencja, która została zbudowana i różnorodność przede wszystkim repertuarowa, to myślę takie cechy, które można wymienić od razu.
7: Mówi wicemarszałek Grzegorz Potęga. Nową dyrektor została Karolina Nowotczyńska, kierująca wcześniej Elbląską Orkiestrą Kameralną. A za godzinę będzie o tak zwanej nocnej prohibicji.
6: Radio Złote Przeboje.
9: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
6: Pogoda w Zielonej Górze.
7: Przelotny deszcz w prognozach jeszcze na najbliższe godziny w Zielonej Górze i regionie. Późnym popołudniem powinno się zdecydowanie wypogodzić, tak twierdzą synoptycy, a temperatura wzrośnie do przyjemnych 22 stopni. Tyle ma być w Zielonej Górze maksymalnie około godziny 15 czy 16. Odczuwalna temperatura pozostanie jednak zapewne o kilka stopni niższa. Jutro już parasole raczej się nie przydadzą.
6: Twoje radio Złote Przeboje.
9: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
10: Dzień dobry. Mamy kolejną godzinę przed południa poniedziałkowego. Nie, to dzisiaj jest wtorek, tylko mi się tak z 1 września jakoś poniedziałek kojarzy. Gosia Kościelniak, zapraszam.
11: Radio Złote Przeboje.
10: I rozmawiamy sobie dzisiaj w naszej serii Robota nie zając o tym, co ciekawego robicie słuchając Radia Złote Przeboje właśnie teraz w pracy. Podajcie proszę swoje imię, to gdzie jesteście i co ciekawego robicie. 22 44 30 i za najciekawszą odpowiedź na deser oddam komuś dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje po 12. A teraz kombi.

10 minut po godzinie 11, a w Radiu Złote Przeboje Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Tak, to był znienawidzony pan od WF-u, który zwał się Leonard Skynyrd. Chłopcy, później już młodzi mężczyźni, którzy założyli zespół, postanowili właśnie od jego imienia i nazwiska nadać nazwę swojemu zespołowi. Lynyrd Skynyrd, tak troszkę zniekształcony, ale wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Po latach zresztą bardzo się ze swoim byłym panem od WF-u zaprzyjaźnili, bywali u siebie często gośćmi, a teraz w Radiu Złote Przeboje Sweet Home Alabama. Bardzo dobrze się przy tym utworze prowadzi samochód.

0: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optik w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optik. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: Robota, nie zając.
1: Mamy pierwszy dzień września, większość z nas w pracy, a w tej pracy waszej Radio Złote Przeboje. U mnie też słychać Radio Złote Przeboje. Dzwonicie, bo robota nie zając, żeby dać znać, że jesteśmy razem i że robicie bardzo różne ciekawe rzeczy, właśnie słuchając Radia Złote Przeboje.
2: Tu Sławomir, słuchając Radia Złote Przeboje, trzymam się kierownicy i przejeżdżam niezliczone kilometry norweskich dróg.
3: Ja przy waszym radiu tańczę przy skanerze.
4: Joanna, ja w pracy pracuję!
1: Wow! Tańczę przy skanerze, to mi się podoba. Dobrej i szerokiej drogi życzę też tobie, który trzymasz się kółka kierownicy. No a to, że Joanna pracuje w pracy, uważam za rzecz niezwykle oryginalną. I pochwalam takie postępowanie. Ściskam was mocno i oczywiście cały czas jeszcze możecie zadzwonić, bo robota nie zając, i powiedzieć, co ciekawego robicie właśnie w pracy, gdzie jesteście, jak macie na imię, słuchając Radia Złote Przeboje. 22 44 30, jest 11:29, a po 12:00 komuś z was oddam, żeby ten dzień był jeszcze piękniejszy, za najciekawszą wypowiedź dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje. 22 44 30.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
2: Nie kochaj mnie.
1: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: O mamusiu, chyba padnę. No nie!
2: Wiemy, że w głowie się nie mieści, ale to prawda. Teraz z salonu Fiałkowscy wyjedziesz nowym Oplem Mokka za 1000 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej w abonamencie na 2 lub 3 lata. Ruszaj po przygodę nowym samochodem. Opel Mokka już za 1000 zł netto miesięcznie. Salon Opel Fiałkowscy. Zielona Góra, trasa północna 12A.
5: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
6: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
5: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kysiareczkę.
7: Wentor, największy wybór urządzeń grzewczych. Żary Słowackiego 4C. Wentor.pl. Wentor, nowoczesna technika grzewcza.
8: Masz dość chaosu w fakturach i stresu przed rozliczeniem? Poznaj liczby w ruchu. Biuro rachunkowe, które zajmie się Twoją księgowością, zanim zdążysz się nią przejąć. Księgowość, podatki, kadry, wszystko w jednym miejscu. Pomożemy też w sprawach zmian w KRS lub w CIDG Twojej firmy. Twój biznes nie musi stać w miejscu. Zielona Góra, ulica Zjednoczenia 128. Liczby w ruchu.pl. Liczby w ruchu. Bo Twoje liczby powinny pracować dla Ciebie.
9: T plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
10: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych, ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
11: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Zielona Góra. Telefon 777 100 100.

0: Train to Nowhere, pociąg donikąd z roku 89 wyjechał. No i teraz właściwie to dojeżdżamy do południa wtorkowego. Za 3 minuty będzie 12 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta.
1: Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Kiedy jeździsz BMW, wiesz, jak ważne jest zaufanie. Dlatego ja od lat wybieram serwis Fiałkowski. 30 lat doświadczenia, oryginalne części i wiedza zdobywana latami. A ty? Masz BMW, które skończyło 4 lata? Wybierz serwis Fiałkowski, a zyskasz 50% rabatu na wymianę hamulców, wymianę oleju już od 599 zł oraz bezpłatny dwuletni pakiet BMW Assistance przy wymianie oleju. Serwis BMW Fiałkowski. Zielona Góra, trasa północna 12B.
6: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
3: Reklama.
0: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Wiadomości z Zielonej Góry.
8: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 8 śmiertelnych wypadków przyniosły wakacje na lubuskich drogach. Kolejna edycja policyjnej wakacyjnej mapy przynosi właśnie takie wnioski. Statystyki tragiczne, ale jedne z najlepszych w kraju. Mniej wypadków śmiertelnych podczas wakacji było tylko na Opolszczyźnie. Bardziej szczegółowe policyjne dane na pewno się jeszcze pojawią. Na razie pojawiły się informacje w sprawie kolejnego nastolatka, który w internecie relacjonował swoją niebezpieczną jazdę na hulajnodze elektrycznej. Pędził jezdnią, wymijał samochody i radiowóz, a w wąskich zaułkach próbował zgubić pościg. Policjanci dotarli do autora nagrania. O karze dla niego zdecyduje teraz sąd rodzinny. W tej sprawie decyzja już zapadła, przypomnę, dokładnie za miesiąc. Od dzisiaj wejdzie w życie nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Zielonej Górze. Będzie obowiązywał od 1 października, codziennie od 22 do 6 rano. Nie będzie dotyczył lokali gastronomicznych.
9: Ten zakaz nie będzie obowiązywał podczas świąt winiarskich. Ja myślę, że mieszkańcy Zielonej Góry będą mogli odetchnąć, bo będzie znacznie bezpieczniej.
8: Mówi radny Robert Górski. W konsultacjach społecznych w tej sprawie wzięło udział ponad 500 osób.
7: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Zielonej Górze.
8: Popołudnie w Zielonej Górze ze zmiennym zachmurzeniem, a lokalnie w regionie ma się wciąż pojawiać przelotny deszcz na zmianę z dłuższymi rozpogodzeniami. Tak wynika z prognoz. To wszystko przy temperaturze maksymalnej, która wyniesie około godziny 15 czy 16, 22 stopnie. Jutro w Zielonej Górze powinno być pogodniej, na termometrach bez większych zmian. Za to na niebie jutro prawdopodobnie przewaga słońca.
7: Twoje radio Złote Przeboje.
0: Wtorek 1 września i wchodzimy sobie spokojnie we wtorkowe popołudnie z największymi przebojami lat 80. i 90. z radiem Złote Przeboje i z Wami w większości pracy.
10: Radio Złote Przeboje.
0: Gosia Kościelniak, zapraszam, zaczniemy tę godzinę z Bonnie M.

U nas kochani, u siebie ignorowani. Tak było. Trzeci album grupy Classics Nouveau Secret przeszedł w Wielkiej Brytanii absolutnie bez echa i nie trafił na listy przebojów w ogóle, a w tym czasie w Polsce krążek Classics Nouveau rozszedł się natychmiast w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. W erze lat 80., kiedy w muzyce New Romantic dominowały natapierowane, farbowane, tlenione grzywy, no i oczywiście trwała, lider zespołu Sal Solo co miał na głowie? Absolutnie nic. Dosłownie. Łysy był, wyglądał przez to bardzo futurystycznie, ekstrawagancko i bardzo go kochaliśmy. Oczywiście nie tylko za to. Ten głos. Radio Złote Przeboje, Natalia Kukulska teraz będzie w biegu 10 minut po 12.

0: autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Czy wybiorę się z tobą gdzie? Kochana, po meble to ja jeżdżę tylko do salonu meblowego Vito w Żarach. Mają tam ogromny wybór mebli od najlepszych producentów. Sofy, narożniki, stoły, krzesła, łóżka, materace i wiele innych mebli. I zawsze fachowo ci doradzą. No i wszystko w bardzo atrakcyjnych cenach. To co? Jak to co? Jedziemy!
7: Salon meblowy Vito, Żary, ulica Szmaragdowa 6, przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.

0: Robota nie zając.
1: Tak, tak. Dzisiaj dzwoniliście, wiele było tych telefonów, żeby powiedzieć, co ciekawego robicie, słuchając Radia Złote Przeboje w pracy. Gdzie jesteście? Co robicie? Zadzwonił między innymi Tomasz. Gdzie jesteś, Tomku? Poczekaj, muszę się tu z tobą połączyć. Gdzie jesteś, Tomku?
2: To jest kopalnia kamienia wapiennego i jestem akurat na poziomie 320 nad poziomem morza. Są roboty strzałowe, to trzeba później zramować. To zwisy takie, które są, to trzeba jechać po krawędzi tam 3 metry od ściany i ramuje się, żeby to na dół spadało. Widoki mam na całą okolicę, także widzę cały zakład, całe tutaj osiedle, te wsie okoliczne, które są tutaj obok naszego zakładu. Moja koparka to jest pomarańczowa.
1: W tym czasie słuchasz sobie spokojnie przebojów lat 80. i 90.
2: Oczywiście, jestem fanem radia Złote Przeboje, słucham, kocham swoją pracę.
1: Czasami schodzisz na dół, żeby się napić jakiejś herbaty?
2: No nie ukrywam, że na kopalni u nas jest woda z dużą zawartością kamienia, także taki dzbanek z filtrem na pewno pomoże, żeby się kamienie odkładały w nerkach.
1: No widzisz, i teraz to już całkowicie mnie przekonałeś. Ściskam cię mocno, nie przeszkadzam już w pracy, ale cieszę się, że tam, na wysokościach, w pomarańczowej koparce, jedzie Tomek, który słucha Radia Złote Przeboje. Pozdrawiam i ściskam.
2: Również pozdrawiam całe radio. Pozdrawiam i ściskam.
1: I tak to było. I kochani, jutro znowu będzie.
0: Robota nie zając.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kiedy jeździsz BMW, wiesz, jak ważne jest zaufanie. Dlatego ja od lat wybieram serwis Fiałkowski. 30 lat doświadczenia, oryginalne części i wiedza zdobywana latami. A ty? Masz BMW, które skończyło 4 lata? Wybierz serwis Fiałkowski, a zyskasz 50% rabatu na wymianę hamulców, wymianę oleju już od 599 zł oraz bezpłatny dwuletni pakiet BMW Assistance przy wymianie oleju. Serwis BMW Fiałkowski. Zielona Góra, trasa północna 12B.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Tutaj, szybko! Mamy go!
7: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopplatce. Zapraszam, Ania Powierza.
10: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy, Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super niskich cenach.
15: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Żary, ulica Chrobrego 21.

Zespołów za dużo, szary człowieku. Wszyscy wielbiciele zespołu Manam, wszyscy wielbiciele Kory wiedzą, że to początek i te pierwsze wyjątkowe słowa wielkiego przeboju z 1981 roku, Szare Miraże. Dynamiczna bardzo opowieść o pozorach, o tłamszeniu indywidualności, o szarości ówczesnej rzeczywistości, dużo tego ści w PRL-u, ale tak było, jeśli ktoś pamięta, jak w 1981 roku się żyło. W tym wszystkim niesamowicie kolorowa Kora. Szare Miraże, Radio Złote Przeboje.

0: Za 4 minuty będzie godzina 13 i najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Potem jeszcze sprawdzimy sobie prognozę pogody na popołudnie. Zostańcie z radiem Złote Przyboje.
1: Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
3: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze.

0: jakich pyszności?
1: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
4: O mamusiu, chyba padnę, no nie!
5: Wiemy, że w głowie się nie mieści, ale to prawda. Teraz z salonu Fiałkowscy wyjedziesz nowym Oplem Mokka za 1000 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej w abonamencie na 2 lub 3 lata. Ruszaj po przygodę nowym samochodem. Opel Mokka już za 1000 zł netto miesięcznie. Salon Opel Fiałkowscy. Zielona Góra, trasa północna 12A.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Już prawie 13:00, zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Tragiczny wypadek na autostradzie A1. 4 osoby zginęły. ZUS ruszył z wypłatą 14 emerytur. Zaczął się rok szkolny, a niektórzy już czekają na wolne, którego w tym roku będzie rekordowo dużo. Dorota Werdecka, dzień dobry. 4 osoby zginęły, 4 w ciężkim stanie zostały przetransportowane do szpitala po wypadku na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa na Śląsku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący ciężarówką uderzył w pojazd obsługi autostrady. Kierowca tego pierwszego auta był trzeźwy. Autostrada A1 w stronę Gliwic jest całkowicie zablokowana. Policjanci kierują na objazdy. Tymczasem policja podsumowała tegoroczne wakacje na drogach. W tym czasie doszło do 293 śmiertelnych wypadków. Zginęło w nich 312 osób. Oznacza to, że choć samych śmiertelnych wypadków było o 22 mniej niż w zeszłym roku, to ofiar było o 65 więcej. W sumie w te wakacje doszło do blisko 4700 wypadków, w których rannych zostało ponad 5,5 tysiąca osób. To mniej niż w zeszłe wakacje. Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Ogień pojawił się w niedzielę w zakładzie produkującym elementy do budowy obiektów latających i doprowadził do zniszczeń na około 5 milionów euro. Śledczy na razie nie wykluczają żadnego ze scenariuszy, w tym m.in. tego, że mogło dojść również do celowego podpalenia. W wieku 94 lat zmarł Jerzy Łakomski, pseudonim Kajtek, który w trakcie Powstania Warszawskiego pełnił służbę pomocniczą w pułku Baszta. O śmierci powstańca poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego. Jego pogrzeb odbędzie się 7 września na cmentarzu północnym w Warszawie. Uczniowie wracają do szkół, ale wielu z nich już czeka na pierwsze przerwy w nauce. W tym roku kalendarz wyjątkowo temu sprzyja. Będzie rekordowo dużo dni wolnych. Na przykład w okresie Bożego Narodzenia aż do Święta Trzech Króli będą małe wakacje, prawie 3 tygodnie wolnego. Do tego dochodzą dni dyrektorskie. Na przykład w szkole podstawowej w Mrozach Wielkich na Mazurach pierwsze zaplanowano już w listopadzie.
11: Zaplanowaliśmy 12-13 listopada, czyli po 11 listopada. Łącznie wyjdzie wtedy w listopadowym weekendzie 5 dni.
10: Mówi dyrektorka podstawówki Małgorzata Wakuła-Wieczyńska. ZUS rozpoczął właśnie wypłaty 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie w pełni. W pełnej kwocie wynosi 1978 zł 49 groszy brutto. Jeszcze w tym tygodniu pieniądze otrzymają także emeryci i renciści, którym termin wypłaty świadczenia wypada w niedzielę, 6 września.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
1: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
12: Pogoda.
9: Dzisiaj wszędzie możliwy przelotny deszcz. Na północnym wschodzie może też zagrzmieć, ale chwile ze słońcem też będą. I mamy od 19 stopni w Suwałkach, przez 21 maksymalnie w Warszawie, do 23 w Krakowie i Wrocławiu i 24 w Rzeszowie.
1: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
9: No i zaczynamy kolejną godzinę wtorkowego popołudnia wrześniowego, 1 września. Dzieciaki już wróciły ze szkoły, powoli wychodzą. No, w niektórych szkołach jeszcze nie, więc teraz Ricky Martin. Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Zostaw i oszczędź wszystkie swoje pocałunki tylko dla mnie. Brotherhood of Men to jest zespół, który oczywiście na stałe się wpisał w anały historii muzyki, szczególnie dzięki swojemu triumfowi na konkursie piosenki Eurowizji. Ich utwór, który przed chwilą zabrzmiał w Radiu Złote Przeboje, Save Your Kisses For Me, to nie tylko zwycięzca Eurowizji, ale też no, absolutny zwycięzca list przebojów w 30 krajach i stał się jednym z najchętniej kupowanych singli pochodzących z tego prestiżowego konkursu. Radio Złote Przyboje, 10 minut po 13, to teraz Kasia Kowalska będzie zatrzymywać ten cenny czas.

0: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
5: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: Travisto Fast i Travisto.
5: Aflofarm.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

teraz coś dla niepoprawnych romantyków. Słuchajcie, w otoczeniu pałacowych ogrodów, kwitnących róż, zabrzmią najbardziej poruszające utwory Beaty Kozidrak, Unplugged. Kiedy to będzie? 18 września. A gdzie? W Pałacu Zamojskich w Kozłówce. Koncert Beata Unplugged, ostatni wieczór lata. Romantycznie się nazywa, bo tak właśnie będzie. Odpowiedzcie na pytanie, jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata. No a potem czekajcie na telefon od Radia Złote Przeboje. Już można wejść, a nawet trzeba teraz. Czekamy na stronie Radio Złote Przeboje. Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, jak z uśmiechem powitać jesień.
1: Sprawdzimy, co zrobić, by powrót do pracy i szkoły nie kojarzył się z przygnębieniem.
0: I doradzimy, jak radzić sobie ze smutkiem po zakończonym urlopie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
18: This ain't no disco.

0: Zadzieramy głowę w górę i co? I Urszula, i luz, i bluz, i w niebie same dziury, a w portfelach po wakacjach też pewnie za dobrze nie jest.
1: No
0: jak
1: nie
0: tam
1: jest,
0: Dorota?
1: Nie jest. Kto wczoraj nie stał w kolejce, żeby zatankować ręka w górę?
0: No,
1: no ale są też tacy, którzy nie zatankowali i zatankowali dzisiaj. No i jak dziś wygląda sytuacja na stacjach, o tym powiemy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.
2: Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: O mamusiu, chyba padnę. No nie!
6: Wiemy, że w głowie się nie mieści, ale to prawda. Teraz z salonu Fiałkowscy wyjedziesz nowym Oplem Mokka za 1000 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej w abonamencie na 2 lub 3 lata. Ruszaj po przygodę nowym samochodem. Opel Mokka już za 1000 zł netto miesięcznie. Salon Opel Fiałkowscy. Zielona Góra, trasa północna 12A.
7: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
8: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9. Reklama.
0: 1 września, tu Radio Złote Przeboje we wtorek. Dorota Wardecka i wiadomości.
1: Do wieczora mogą potrwać utrudnienia na A1 w stronę Katowic. Koniec rządowego programu CPN. Paliwa podrożały. 5 milionów uczniów rozpoczęło dziś nowy rok szkolny. 4 osoby zginęły, 4 zostały ciężko ranne w wypadku na autostradzie A1 koło Mykanowa na Śląsku. Ofiary to mężczyźni w wieku od 20 do 63 lat, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
9: Ze wstępu ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
1: 32-letni kierowca został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Utrudnienie na A1 w stronę Katowic mogą potrwać do wieczora. Los prawie 4000 ludzi pozostaje nieznany po ostatniej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ponad 600 zaginionych osób to pracownicy elektrowni wodnych, o czym więcej Tomasz Rochowski.
10: Robotnicy z elektrowni wodnych na rzece Trisuli prawdopodobnie utknęli w rozległych sieciach tuneli wypełnionych błotem. W akcji ratunkowej bierze udział międzynarodowy zespół złożony z chińskich i nepalskich wojskowych. Zaangażowani są również eksperci z Indii, Korei Południowej oraz Australii. Liczba ofiar śmiertelnych w Nepalu przekroczyła 1000. Wcześniej informowano, że z 900 ciał zidentyfikowano tylko 4%.
7: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Koniec obniżek na stacjach paliw. Rządowy program CPN przestał obowiązywać, a ceny podskoczyły.
11: 8 coś tam.
12: No to drożej. Skończyły się obniżki chyba.
11: No, skończyły się.
12: No i co teraz?
11: To nie mój biznes. A paliwo... Nieobojętne, ja tylko kierowcą jestem.
12: 8,60 za diesla. Sporo chyba, nie?
11: Sporo.
1: Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Szymon Kępka. 67 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wraz z Warszawy zostało zebranych w ciągu miesiąca. Akcja potrwa do 28 września. Aby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie ponad 130 tysięcy podpisów. Wakacje się skończyły. Blisko 5 milionów uczniów rozpoczęło dziś nowy rok szkolny. Jakie nastroje?
13: Nie. Boli. Nie. Tak, boli. Ponieważ zaczyna się szkoła, koniec wakacji, tak? Koniec tej beztroski. Słoneczko też coraz mniej.
14: Ciekawe są rzeczy w szkole.
1: Mówili uczniowie z zespołu szkół łączności w Poznaniu, a wśród nowości w tym roku szkolnym obowiązkowa edukacja. edukacja zdrowotna.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Na przesadną dawkę słońca nie mamy dzisiaj co liczyć. Prawie wszędzie co najmniej umiarkowane zachmurzenia, a miejscami pojawi się także deszcz. Temperatura od 19 stopni w Suwałkach do maksymalnych 26 w Rzeszowie. Bilety na koncert Beaty Kozidrak mam dla Was i to jest tylko jeden z bardzo wielu powodów, dla których warto być z nami również we wrześniu. Jerzy Telesiński, dzień dobry, a wiecie, że za 4 dni 80. urodziny tego faceta?

0: Alkohol, stół i mieszkanie kątem u znajomych. Taka była tajemnica powstania tej piosenki, o której opowiadał nam Andrzej Piaseczny w studiu.
1: Nie miałem tekstu do jednej piosenki. Pomieszkiwałem wtedy w Warszawie u przyjaciół, w ich mieszkaniu jednoizbowym. Spaliśmy wszyscy w jednym pokoju. No i co zrobić? Rano miałem pójść do studia, oni położyli się spać, a ja usiadłem w kuchni w towarzystwie napojów wyskokowych i napisałem piosenkę.
0: Najwspanialsze gwiazdy i ich największe złote przeboje mam dla was przez cały wrzesień. Colby Calais.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na Ciebie i Twój komentarz.
2: Już jutro wrócimy do szkoły z lat 90.
3: i poszukamy rzeczy, które wtedy były codziennością, a dzisiaj byłby to szok.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
3: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
2: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kosiareczkę.
4: Wentor, największy wybór urządzeń grzewczych. Żary Słowackiego 4C. Wentor.pl. Wentor, nowoczesna technika grzewcza.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Rodzina to rzecz święta. Trzeba o nią dbać. Szczególnie, kiedy mieszka się pod jednym dachem. Dbajcie, by ten dach był solidny.
11: SMP Materiały Wykończeniowe. Bezkonkurencyjna oferta, kiedy planujesz nowy dach. Szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMP Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
12: Reklama.

Valerie to była prawdziwa osoba, której tożsamości nie zdradzę, opowiadał Steve Winwood. Była moją bliską przyjaciółką i to jest mój hołd dla niej. No ciekawe, ciekawe, o kogo mogło chodzić, prawda? Taka tajemnicza tajemnica. Teraz przyjaciel wielu przyjaciółek świata, Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje.

0: ostatni dzwonek na lot po okazji do strefy Szkoła w Auchan.
1: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: O mamusiu, chyba padnę. No nie!
3: Wiemy, że w głowie się nie mieści, ale to prawda. Teraz z salonu Fiałkowscy wyjedziesz nowym Oplem Mokka za 1000 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej w abonamencie na 2 lub 3 lata. Ruszaj po przygodę nowym samochodem. Opel Mokka już za 1000 zł netto miesięcznie. Salon Opel Fiałkowscy. Zielona Góra, trasa północna 12A.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także 2 para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: chcielibyśmy Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
0: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Kiedy jeździsz BMW, wiesz, jak ważne jest zaufanie. Dlatego ja od lat wybieram serwis Fiałkowski. 30 lat doświadczenia, oryginalne części i wiedza zdobywana latami. A ty? Masz BMW, które skończyło 4 lata? Wybierz serwis Fiałkowski, a zyskasz 50% rabatu na wymianę hamulców, wymianę oleju już od 599 zł oraz bezpłatny dwuletni pakiet BMW Assistance przy wymianie oleju. Serwis BMW Fiałkowski. Zielona Góra, trasa północna 12B.

Zaawansowana ciąża nie przeszkadza Brodce w imprezowych szaleństwach, donosi Plotek, komentując tańce artystki w Poznaniu na festiwalu. Dodam, że te tańce to były na stole. Jak chcecie, to możecie też teraz wskoczyć na dowolny mebel, zrobić głośniej i tańczyć z Brodką w Radiu Złote Przeboje.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. Już za chwilę wracają na antenę Radia Złote Przeboje, ale w związku z tym, że 15 przed nami, będziemy zapraszać na wiadomości.
1: No, wraca rok szkolny, zaczyna się nowy z nowymi zasadami dotyczącymi m.in. używania smartfonów w szkołach. O co chodzi i jak na to reagują uczniowie, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
2: Nie kochaj mnie.
1: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: O mamusiu, chyba padnę. No nie!
4: Wiemy, że w głowie się nie mieści, ale to prawda. Teraz z salonu Fiałkowscy wyjedziesz nowym Oplem Mokka za 1000 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej w abonamencie na 2 lub 3 lata. Ruszaj po przygodę nowym samochodem. Opel Mokka już za 1000 zł netto miesięcznie. Salon Opel Fiałkowscy. Zielona Góra, trasa północna 12A.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje, we wtorkowe popołudnie jest 1 września. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
4: Po wypadku na A1C kierowca ciężarówki zatrzymany. Musieli przerwać oględziny miejsca pożaru, bo konstrukcja groziła zawaleniem. Nowy rok szkolny i nowe zasady dotyczące smartfonów. Policja zatrzymała kierowcę ciężarówki, która wjechała w pojazd obsługi autostrady, przy którym trwał remont. 4 osoby zginęły w wypadku, 4 zostały ranne. A do wypadku doszło na A1 na wysokości Mykanowa pod Częstochową. Miejsce remontu zostało prawidłowo zabezpieczone, mówi Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Mamy również tutaj potwierdzenia i zapewnienia od firmy, która wykonywała te prace, że wszystko było poprawnie zabezpieczone. Już kilkaset metrów wcześniej była informacja o tych robotach.
4: Na miejscu wypadku pracuje policja. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora. Śledczy i biegły weszli na teren pogorzeliska, ale musieli przerwać oględziny, bo konstrukcja groziła zawaleniem. Chodzi o halę w Lubinie, w której produkowane były elementy samolotów. Śledztwo w sprawie jej pożaru trwa, mówi prokurator Marcin Kozak.
6: Prokuratura rejonowa w Lubinie prowadzi śledztwo w kierunku stworzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób lub mienia wielkiej wartości. Będziemy zbierali w tej sprawie dokumentację dotyczącą miejsca tego zdarzenia. Będziemy przesłuchiwali świadków.
4: Straty w pożarze wyniosły ponad 5 milionów. Euro.
0: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Od dziś powrót do wyższego VAT-u i wyższe ceny paliw. Obniżający je rządowy pakiet obowiązywał jedynie do wczoraj. Dziś z kierowcami w Warszawie rozmawiał nasz reporter Szymon Kępka.
7: Ile tankujemy dzisiaj?
8: 8,39.
7: Sporo. Jest wybór, można inaczej, da się taniej.
8: Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe.
9: Za stówkę.
7: Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów, patrzę.
9: Bardzo drogo.
4: Paliwo i diesel mogą być droższe o ponad złotówkę. Ceny gazu praktycznie bez zmian, bo ich rządowy pakiet nie obowiązywał. Od jutra w szkołach ruszają lekcje z nowymi zasadami. Wśród nich zakaz używania smartfonów w szkołach, czym uczniowie nie są zachwyceni.
10: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje.
11: Ale teraz będą zabierane.
12: Duże oczy?
13: Nie oddajemy smartfonów.
14: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
12: To będzie wyzwanie?
14: Może być.
4: A jak zakaz korzystania z telefonów w szkole wygląda w praktyce, okaże się już w tym tygodniu.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Zielonej Górze?
15: Monika Trekowska, chwila, zapraszam. Już jutro kolejne w tym roku spotkanie w ramach drugiej edycji Zielonogórskich Szeptanek, cyklu wydarzeń, które łączą pokolenia, integrują mieszkańców i zachęcają do wspólnego spędzania czasu. Tym razem uczestnicy spotkają się w sali Szeptów przy ulicy Sowińskiego 3. W programie też potańcówka. W kinach nadal 2 największe hity wakacji, bijące rekordy frekwencji na całym świecie filmy. Jest Odyseja w reżyserii Christophera Nolana, czyli adaptacja starożytnego greckiego eposu Homera, ale mamy też nową odsłonę coraz bardziej rozrastającego się komiksowego uniwersum Marvela, czyli film Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Szukajcie tych propozycji w Cinema City w Zielonej Górze. Tymczasem winobranie coraz bliżej i będzie też rodzynkobranie, czyli winobranie dla dzieci na winnym wzgórzu przy palmiarni przez cały przyszły tydzień popołudniami. Rozmowy i zabawy wokół winogron i lekkie gry terenowe wśród winnych wzgórz.
0: Twoje radio Złote Przeboje. Pogoda.
3: Najcieplej dzisiaj w Rzeszowie, najchłodniej w Suwałkach. W Rzeszowie 26, w Suwałkach 19 stopni. Jeśli chodzi o słońce, no nie ma go dzisiaj na niebie zbyt wiele, a w Olsztynie, w Białymstoku i Suwałkach może popadać. Studio wysprzątane, paznokcie obcięte, zęby umyte? No to można podejmować gości. Po wakacyjnej przerwie spotykamy się dzisiaj po raz pierwszy z Marzeną Rogalską. Jerzy Telesiński, zostańcie z nami.

Oszalałem. Od razu zamówiłem 176 darmowych albumów z ich katalogu, powiedział Bruce Hornsby, który po podpisaniu kontraktu z Columbia Records zyskał dostęp do wielkiej ilości muzyki na swój własny użytek. Wielka ilość największych przebojów lat 80. i 90. na wasz użytek, oczywiście jak zawsze w Radiu Złote Przeboje, no i wspomniany Bruce Hornsby. Proszę bardzo.

0: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
10: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
11: Odkryj salon meblowy Vito, miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
10: Vito, twój dom, twój styl.
11: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
10: Vito, jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
11: Salon meblowy Vito, Żary, ulica Szmaragdowa 6, przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów.

0: Spice Girls i Stop, a my z Marzeną Rogalską wręcz przeciwnie, mówimy start, nowe otwarcie, wrzesień, nowy sezon naszych spotkań.
1: Moja koleżanka, spotkawszy mnie na korytarzu, zapytała: Marzena, czy już jesteś zmęczona? A to dopiero 1 września.
0: Nie, pora zrobić przerwę.
1: Tak.
0: Ja proponuję, zacznijmy od przerwy, zacznijmy obiad od deseru, zacznijmy od przyjemnych rzeczy. Umawiamy się, że po prostu spotykamy się tutaj codziennie o 15:30 i nie ma co mnożyć bytów.
1: Mamy nowe piórniki, mamy nowe plecaki,
0: tak,
1: nowe zeszyty.
0: Ściągi porobione.
1: Porobione ściągi z życia, no nie? Ze złotych przebojów.
0: Dopiero się rozpędzamy, więc Private Dancer i Tina Turner, co ty na to mówisz, Marzena?
1: Ja ci powiem, rozpływam się. Rozpływam się, plasterek miodu właśnie na moim sercu zaległ i niech ja tak po prostu z tym plastrem miodu przez całą tę piosenkę zostanę.
0: Dobra.
1: Kocham.
0: Okej, okay. Zobaczymy, co powiemy jeszcze. Proszę.
1: Chwila. Czy ja ci mówiłam, jak się cieszę, że cię widzę?
0: Jeszcze nie.
1: Bo chyba zapomniałam. Jurek, jak się cieszę, że cię widzę.
0: Cię widzę.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych, ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
13: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Zielona Góra. Telefon 777 100 100.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
18: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
17: Polecam. Michel Moron.
18: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
19: 25 lat CUK. Świętujemy zniżkami. Nawet do 50%. Przyjdź do placówki CUK Ubezpieczenia w Zielonej Górze i sprawdź strefę zniżek. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy najlepszą cenę na ubezpieczenie auta, domu, mieszkania czy życia. Zielona Góra, Dworcowa 26. My doradzamy, ty oszczędzasz.
20: Kaufland jest
21: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media.

Dwa koncerty w Polsce zagra legendarny gitarzysta Skorpionsów Michael Schenker na wiosnę przyszłego roku w Poznaniu i w Krakowie. Proszę sobie zanotować w kalendarzach, ale nie, słuchajcie, spokojnie. Przypomnę wam o tym jeszcze. Przecież to ja gram wam największe przeboje lat 80. i 90. No, właśnie. To aha.

0: Nie no, zaraz, moment. Przecież chyba mamy 1 września, to co tu za jakieś wakacyjne nastroje jeszcze na antenie Radia Złote Przeboje?
1: No właśnie, będziemy wspominać wakacje w wiadomościach Radia Złote Przeboje, bo mamy kolejne dowody na to, że to było najgorętsze lato w historii. No i o tych dowodach właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety.

0: Te słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optik w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optik. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Tu Radio Złote Przeboje we wtorek. Jest 1 września, pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
3: Mniej ofiary niż rok temu, ale statystyki i tak są przerażające. 118 osób utonęło w te wakacje. Prokuratura bierze pod uwagę celowe podpalenie w fabryce dronów w Skarżysko-Kamiennej. Ładunki wybuchowe w Brandenburgii, na miejscu są saperzy. Na początek podsumowanie wakacji. 118 osób utonęło tego lata w Polsce. Policjanci wskazują, że w zdecydowanej większości to mężczyźni, którzy weszli do wody po alkoholu, mówi podinspektor Andrzej Fijołek.
4: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jezioro na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym, no i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
3: Wśród osób, które utonęły tego lata, było 6 dzieci. Celowe podpalenie, straty wycenione na kilkanaście milionów złotych i czyn o charakterze terrorystycznym to najnowsze ustalenia prokuratury w sprawie pożaru zakładów produkujących elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. Więcej o tym Szymon Kępka.
5: Na razie nieoficjalna wersja jest taka, że zamaskowany sprawca miał podpalić zakład przy użyciu łatwopalnej cieczy, a po tym, gdy został zauważony, uciekł. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
6: Materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, iż było to celowe podpalenie.
5: Śledczy bazują jak na razie na nagraniach z monitoringu przemysłowego, dodaje prokurator Nowak.
6: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
5: Jak na razie nie ma żadnych zatrzymań w tej sprawie, nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura razem z ABW i policją szukają sprawcy podpalenia.
3: Ładunki wybuchowe przy stacji transformatorowej w Brandenburgii w Niemczech, w pobliżu dużej elektrowni węglowej, podają niemieckie media. Nie ma zagrożenia dla ludzi, na miejscu pracują saperzy. Według niemieckiej prasy policja miała znaleźć na miejscu kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi i je zneutralizować.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Blisko 5 milionów uczniów rozpoczęło dziś nowy rok szkolny. Będą zmiany, między innymi obowiązkowa edukacja zdrowotna, z której nie wszyscy są zadowoleni.
7: No nie jesteśmy zadowoleni z tego, nie? Nie jesteśmy zadowoleni z tej zmiany akurat. No bo jednak trzeba siedzieć dłużej w szkole.
8: No właśnie, 10 godzin nam wychodzi w poniedziałek przez to.
9: Poniedziałek, wtorek po 10 godzin.
10: 8:00, 17:30.
3: No od tego roku obowiązuje również m.in. zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. A wracając do wakacji, tegoroczne lato w Wielkiej Brytanii było najgorętszym w historii pomiarów. Rekord z zeszłego roku został pobity. Średnia temperatura w dzień i w nocy w czerwcu, lipcu i sierpniu na Wyspach Brytyjskich wyniosła 16,5 stopnia, a najwyższa temperatura, jaką pokazały brytyjskie termometry w te wakacje, wyniosła 38,1 stopnia.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Zielonej Górze?
11: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W Cinema City w Zielonej Górze, krótko po premierze, Gwiazdozbiór Psa w reżyserii Ridleya Scotta, thriller osadzony w postapokaliptycznym świecie, gdzie podstawowy instynkt to przetrwanie, a zachowanie człowieczeństwa staje się wcale nieoczywistym wyborem. Młody pilot wraz z byłym żołnierzem tworzy uporządkowaną enklawę odizolowaną od brutalnej rzeczywistości. Tymczasem już tylko dni dzielą nas od rozpoczęcia winobrania. Muzyczna część Święta Miasta to 3 sceny i koncerty każdego dnia. Scena główna, Green Festival na Placu Powstańców Wielkopolskich. Tam odbędzie się 8 koncertów. Na scenie winobranowe granie. Na Placu Teatralnym pojawi się ponad 400 artystów i artystek. Będzie jeszcze scena Ferment na Winnym Wzgórzu z muzyką klubową. Winobraniowy program to także Korowód, Korzenie i liście w reżyserii Cezarego Molendy, ale to dopiero w sobotę 12 września.
1: Twoje radio Złote Przeboje. Pogoda.
2: 17-18 stopni w Olsztynie, w Suwałkach i w Białymstoku i tutaj największa szansa na deszcz. Najwyższe temperatury w Rzeszowie 25 stopni. Wszędzie dzisiaj pochmurno. To nie papryka i nie pomidory. Co tworzy naprawdę intensywny czerwony kolor węgierskiego gulaszu? Jako potomek Węgrów powiem wam o 16:30. Jerzy Telesiński, dzień dobry i smacznego.

Złoty bilet na ostatni wieczór lata. Obiecałem, że będę mówił, jak można zdobyć bilety na koncert Beaty Kozidrak. Proszę bardzo, no więc to jest ta zabawa, w której czeka na was podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak. Unplugged, no i miejsce fantastyczne, Pałac Zamojskich, Kozłówce. Wyobrażacie sobie, jak to będzie pięknie? No to sobie teraz wyobraźcie, a potem wchodźcie na złoteprzeboje.pl. Tam możecie sprawdzić dokładnie, jak wygrać podwójne zaproszenie na taki koncert, który odbędzie się już 18 września. No, to trzymam kciuki. Złote przeboje.pl.

0: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż bezpowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto Aflofarm. Reklama.

0: Salt and pepper, sól i pieprz. No dobrze, to już mamy. A co jeszcze trzeba dorzucić do gulaszu, żeby był intensywnie czerwony? Cebulę. Jak to? A, posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Podstawę koloru gulaszu tworzy cebula. To brzmi niepozornie, ale sposób jej przygotowania ma największy wpływ na kolor gotowego dania. Dużo większy niż wszystkie przyprawy razem wzięte. Im staranniej podsmażysz cebulę od złocistego do ciemnobrązowego koloru, tym intensywniejszy i bogatszy będzie gulasz. Ilość cebuli też może być zaskakująca. Otóż dobry gulasz ma prawie tyle samo cebuli, co mięsa. Kilogram cebuli na każdy kilogram wołowiny. Niektórzy uważają, że powinno być jej trochę mniej, żeby gulasz nie był za słodki, ale zawsze musi być jej bardzo dużo. Usmażona cebula zagęszcza też sos, wtedy można spokojnie obejść się bez mąki. Kluczowy jest czas. Zanim cebula nabierze ciemnobrązowego koloru, trzeba ją dusić co najmniej pół godziny na małym ogniu w odpowiedniej ilości tłuszczu, najlepiej smalcu. W tym czasie należy jej pilnować, regularnie mieszać. Nie może się przypalić, bo w przeciwnym razie cały gulasz będzie gorzki i marnujemy robotę.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
2: Nie kochaj mnie.
1: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
5: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
6: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
5: Vito. Twój dom. Twój styl.
6: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
5: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
6: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
9: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
8: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
9: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
10: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
11: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
12: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
13: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
14: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
15: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
14: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
16: Wentor, największy wybór urządzeń grzewczych. Żary Słowackiego 4C. Wentor.pl. Wentor, nowoczesna technika grzewcza.
17: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych, ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
18: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Zielona Góra. Telefon 777 100 100.
19: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
20: No.
19: A tamta to jest mega.
20: Mega, mega.
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Początek września ma nam trochę przypomnieć o wakacjach. W najbliższych dniach pogoda ma być ciepła i słoneczna, choć pojawią się też przelotne deszcz i burze. To przede wszystkim na północy, w południowej części kraju więcej słońca i cieplej, a w najbliższych dniach, czyli jutro i pojutrze, od 20 do 25 stopni maksymalnie. Uważajcie jeszcze na autostradzie A1 po porannym tragicznym wypadku. Nadal jeszcze utrudnienia na wysokości Mykanowa w rejonie Częstochowy.
20: Twoje radio Złote Przeboje.

To nie byłam ja, powiedziała kilka lat temu Emilia, a propos swojego przeboju Big Big World. Ciągle myślę o sobie jako o wokalistce pop, ale musiałam nabrać dystansu, dlatego opuściłam Sztokholm i przeniosłam się do Berlina, powiedziała artystka. Gdziekolwiek słuchacie Radia Złote Przeboje, usłyszycie nasze największe przeboje lat 80. i 90. Obiecuję.

0: Leave a Light On i Belinda Carlisle w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17:00 wiadomości i co,
1: Dorota? I szkolna rzeczywistość już zawitała. Dziś tylko wszyscy na galowo i rozpoczęcie roku. Od jutra już prawdziwe lekcje, a my sprawdzimy, jak mocno podrożały korepetycje, bo wkrótce pewnie niektórzy już zaczną z tego korzystać. O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17:00.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Słuchajcie nas we wtorek. Jest 1 września, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
8: Tegoroczne wakacje były bezpieczniejsze, podsumowuje policja. Korepetycje coraz droższe, podrożało ponad połowę w ciągu kilku lat. Koniec strajku w kopalni Wujek, jest porozumienie. Spadła liczba wypadków drogowych i ich ofiar, nieco mniejsza jest także liczba utonięć. Coraz częściej dochodzi natomiast do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem hulajnóg. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Więcej o tym Jakub Medek.
9: W te wakacje na polskich drogach zginęło 50 osób mniej niż w roku ubiegłym i wpisuje się to, jak podkreśla policja, w stały trend. 118 utonięć to też nieco mniej niż w ubiegłym roku, chociaż tu dużej zmiany nie widać. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji Tomasz Krupa.
10: Natomiast niestety bardzo niepokojąca jest statystyka dotycząca zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych i tutaj mamy dwukrotny wzrost.
9: I tu lokalna statystyka też nie odbiega od krajowej. Od początku roku w wypadkach z udziałem hulajnóg zginęło w Polsce 11 osób. Ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
8: Jak co roku o 4:45 na gdańskim Westerplatte rozpoczęły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk mówili o przyszłości, ale też o współczesnych wyzwaniach.
11: Pierwszy września to była brama do hekatomby i pandemonium na narodzie polskim.
12: Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie. Nie może powtórzyć się ta upiorna, bezradna, bezsilna polityka ustępowania złu.
8: Rocznicę wybuchu wojny i zbombardowania miasta wcześniej rano uczczono też w Wieluniu, w Łódzkiem, gdzie 87 lat temu spadły bomby na domy i szpital. Jest od 4 do 10% drożej niż w zeszłym roku. Tyle za korepetycje muszą zapłacić rodzice. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w ciągu 4 lat korepetycje podrożały o 60%, a rocznie to wydatek nawet 3000 zł, mówi Krzysztof Jedlak, rzecznik GUS-u.
13: Miesięcznie średnio 249 zł, jeżeli mówimy o uczniach szkół podstawowych i ponad 318 zł w przypadku uczniów szkół średnich.
8: Jednocześnie z danych CBOS-u wynika, że w zeszłym roku szkolnym co trzecia rodzina decydowała się na korepetycje. Górnicy zakończyli swój podziemny strajk w kopalni Wujek w Katowicach. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zawarł z protestującymi porozumienie, ale strona społeczna nie chce informować o jego treści. Związkowcy informowali wcześniej, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą zostać zaangażowane firmy zewnętrzne. Bronili też przed zwolnieniem, pełniąc pełniącego obowiązki dyrektora zakładu, który ich zdaniem sprzyjał likwidacji prowadzonej własnymi siłami.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Z chmur nad Polską gdzieniegdzie ciągle może popadać. Największa szansa w okolicach Suwałki, Białegostoku. Tu też najniższe temperatury w Olsztynie, w Suwałkach i w Białymstoku 17-18 stopni. W Krakowie i w Rzeszowie 23-24. Pierwszy września, powrót do szkoły. No, niby to takie straszne, ale gdyby nie ta szkoła, to nie byłoby tej legendy, którą zagram wam za chwilę.
15: Z Waldemarem Tkaczykiem spotkaliśmy się w szkole średniej w Ogólniaku w Mławie.
7: Poznaliście tego pana? Jerzy Telesiński. To jest właśnie Radio Złote Przeboje.

Setki fanów Rockset nad Zalewem Sielpi ubiegły piątek się zebrało. To był wspaniały koncert na zakończenie wakacji na, uwaga, świętokrzyskiej Ibizie. Kto przegapił, niech się nie martwi i pamięta, żeby za rok tam się właśnie wybrać. Warto tam być, zwłaszcza jeśli kochacie lata 80. To świetnie się składa, bo to ja gram wam największe przeboje lat 80. i 90. właśnie.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na Ciebie i Twój komentarz.
2: Już jutro wrócimy do szkoły z lat 90.
3: i poszukamy rzeczy, które wtedy były codziennością, a dzisiaj byłby to szok.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja rodzicielska. Polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
17: Gabinet masażu, słucham.
18: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
17: O, cześć, a co się dzieje?
18: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
17: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
18: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
17: Kochana, sam go stosuję.
19: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
20: Rozpocznij fascynującą przygodę z Aikido. Do szkoły Aikido zaprasza Piotr Kirmiel. Siódmy dan Aikido. 40 lat doświadczenia. Egzaminator międzynarodowy. Zajęcia dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych. Pierwszy trening gratis. Zapisy przez cały rok. Szkoła Aikido Piotra Kirmiela. Zielona Góra. Aikido zgora.pl. Telefon 609 502 102. Aikido. Sztuka walki bez walki.

Był tak zdenerwowany i stremowany swoim występem na Live Aid, że zapomniał słów piosenki, którą śpiewał, więc słowa wymyślał na bieżąco, taki zdolniacha z tego Nicka Kershawa. No i same takie zdolne gwiazdy mam dla was. Teraz na przykład te najzdolniejsze i ponad 40 największych. Lata 80. się kłaniają w jednej piosence.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
5: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
6: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
7: A co mamy do wyboru?
6: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
7: A gdzie ty jesteś, skarbie?
6: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5 tysięcy agentów w Polsce.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Kiedy jeździsz BMW, wiesz, jak ważne jest zaufanie. Dlatego ja od lat wybieram serwis Fiałkowski. 30 lat doświadczenia, oryginalne części i wiedza zdobywana latami. A ty? Masz BMW, które skończyło 4 lata? Wybierz serwis Fiałkowski, a zyskasz 50% rabatu na wymianę hamulców, wymianę oleju już od 599 zł oraz bezpłatny dwuletni pakiet BMW Assistance przy wymianie oleju. Serwis BMW Fiałkowski. Zielona Góra, trasa północna 12B.
14: Rozpocznij fascynującą przygodę z Aikido. Do szkoły Aikido zaprasza Piotr Kirmiel. Siódmy dan Aikido. 40 lat doświadczenia. Egzaminator międzynarodowy. Zajęcia dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych. Pierwszy trening gratis. Zapisy przez cały rok. Szkoła Aikido Piotra Kirmiela. Zielona Góra. Aikido.zgora.pl. Telefon 609-502-102. Aikido. Sztuka walki bez walki.
15: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
16: O mamusiu, chyba padnę. No nie!
17: Wiemy, że w głowie się nie mieści, ale to prawda. Teraz z salonu Fiałkowscy wyjedziesz nowym Oplem Mokka za 1000 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej w abonamencie na 2 lub 3 lata. Ruszaj po przygodę nowym samochodem. Opel Mokka już za 1000 zł netto miesięcznie. Salon Opel Fiałkowscy. Zielona Góra, trasa północna 12A.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Od 20 do 25 stopni dziś i jutro. Na brak słońca nie powinniśmy narzekać, choć będzie też przelotnie padać. Może też zagrzmieć to przede wszystkim w północnej Polsce. Uważajcie nadal na autostradzie A1 po porannym tragicznym wypadku na wysokości Mykanowa w rejonie Częstochowy. Uwaga również na Krajowej 91 między Kamieńskiem a Radomskiem na 49 kilometrze. Po zderzeniu osobówki i ciężarówki droga została zablokowana.
18: Twoje radio Złote Przeboje. Yeah!

0: Baker Street i Jerry Rafferty. Po raz pierwszy we wrześniu 2026 roku ten głos, czyli Tomek Brel. Witam cię serdecznie.
1: No piękny, barokowy wstęp. Sam nie wiem, co powiedzieć, no bo wszystko właściwie zostało powiedziane. Ale słuchajcie, 1 września wiele rzeczy faktycznie dzieje się po raz pierwszy i o tym będzie dzisiaj po 18:00.

0: Nie ma chyba drugiej piosenki, która tak bardzo poprawiałaby nam nastrój jak ta. I'm too sexy, right said Fred w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 18, pierwsza wrześniowa cała muzyka, jak zwykle pełna niespodzianek. Tym razem niespodzianki koncertowe.
1: Reklama.
2: Masz dość chaosu w fakturach i stresu przed rozliczeniem? Poznaj liczby w ruchu. Biuro rachunkowe, które zajmie się Twoją księgowością, zanim zdążysz się nią przejąć. Księgowość, podatki, kadry, wszystko w jednym miejscu. Pomożemy też w sprawach zmian w KRS lub w CEIDG Twojej firmy.

0: Biznes nie musi stać w miejscu. Zielona Góra, ulica Zjednoczenia 128. Liczby w ruchu.pl. Liczby w ruchu. Bo twoje liczby powinny pracować dla ciebie.
1: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: O mamusiu, chyba padnę. No nie!
6: Wiemy, że w głowie się nie mieści, ale to prawda. Teraz z salonu Fiałkowscy wyjedziesz nowym Oplem Mokka za 1000 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej w abonamencie na 2 lub 3 lata. Ruszaj po przygodę nowym samochodem. Opel Mokka już za 1000 zł netto miesięcznie. Salon Opel Fiałkowscy. Zielona Góra, trasa północna 12A.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: To już 18, słuchacie Radia Złoty Przyboj. Za chwilę zaczynamy całą muzykę. Teraz czas na wiadomości sportowe.
11: Sport w 30 sekund.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. FC Barcelona ma nowego napastnika. Został nim Brazylijczyk Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu, który z katalońskim klubem podpisał 3-letni kontrakt. Przed sezonem z Domy Katalonii odeszli Robert Lewandowski i Ferran Torres. Magdalena i Magdalena Fręch jako ostatnie z naszych tenisistek zagrają dziś mecze pierwszej rundy US Open. Linet z Brytyjką Francesco Jones, a Fręch z Amerykanką Iwą Jović. Do drugiej rundy awansowała już Iga Świątek, a już po pierwszym meczu z nowojorskiego turnieju odpadła Maja Chwalińska.
13: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
10: Pogoda. W nocy najładniej na wschodzie i południu, poza tym niestety przelotny deszcz, a na wybrzeżu lokalnie możliwe burze. Temperatura od 10 stopni w okolicach Tarnowa i Rzeszowa do 14 na zachodzie i 16 lokalnie nad morzem. Jutro w dzień sporo słońca, choć na północy i południowym wschodzie mogą pojawić się opady deszczu. 19 stopni na północy, 22 w centrum, 25 na południowym wschodzie.
13: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
10: No, trzeba przyznać, bardzo ładny początek roku szkolnego. 1 września dzisiaj, jakbyśmy kalendarzem nie obracali, no to niestety wychodzi na to, że, jak to ktoś ładnie powiedział, wracamy do rzeczywistości. Jak ze szkołą radziły sobie gwiazdy również na lekcjach muzyki? No, mam dla was sporo ciekawostek dzisiaj w tym temacie. Dzisiaj też koncertowo dobre wiadomości dla fanów Beaty Kozidrak. Będą bilety.

Seal w Radiu Złote Przeboje. Każdy jego koncert w naszym kraju to jest absolutnie fantastyczne święto. Skoro o sprawach koncertowych mowa, to przypominam, na naszych stronach internetowych czeka na Was zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak. Słuchajcie, kolejny koncert, tym razem będziemy żegnać lato. Koncert pod chyba wszystko mówiącym tytułem Ostatni Dzień Lata, czyli Beata Kozidrak Unplugged. 18 września ogrody Pałacu Zamojskich w Kozłówce wypełnią się światłem, muzyką, no i fantastyczną atmosferą. Jak zdobyć bilety? Nic prostszego. Zapraszam na złoteprzeboje.pl. Tam czeka na Was jedno bardzo proste pytanie. Warto na nie odpowiedzieć, no a potem czekać na telefon ode mnie. Bilety na pewno w tym tygodniu w programie Cała Muzyka. Na pewno jeszcze dzisiaj przed 20 do kogoś w tej sprawie zadzwonię.

0: No i proszę bardzo, ależ tanecznie nam się zrobiło snap. Powiem szczerze, niezbyt tanecznym krokiem nasze pociechy szły dzisiaj rano do szkoły. Sam widziałem, ale miejmy nadzieję, że w kolejnym tygodniu września już ochota będzie zdecydowanie większa. Jak ze szkołą radziły sobie gwiazdy, obiecałem, że będziemy się przepytywać. No kiedyś pamiętam, Robert Gawliński przyznał, że u niego ze szkołą bywało bardzo różnie.
1: Ja byłem znany zawsze w każdej szkole, podstawowej szczególnie, bo zaliczyłem 3, bo się łobuzowałem również. Wyrzucali mnie. Natomiast to było takie łobuzowanie się, wiesz, albo słabszych broniłem, albo dziewczyny.
0: Tyle Robert Gawliński. Na pewno sprawdzimy, jak na lekcjach muzyki radziła sobie między innymi Sandra, która jeszcze w programie Cała Muzyka dzisiaj wieczorem pojawi się. Teraz George Harrison.

0: Donna Lewis, absolutnie pięknie. No a ja przypominam o biletach, które mam dzisiaj dla was. Koncert pod chyba wszystko mówiącym tytułem Ostatni dzień lata, Beata Kozidra-Kandlacht, 18 września w ogrodach Pałacu Zamojskich w Kozłówce. Zapraszam w tej sprawie na złoteprzeboje.pl. Jedno proste pytanie tam na was czeka. No a ja na pewno przed 20 do kogoś w sprawie biletów zadzwonię.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Ewa Hadakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
12: Nowy sezon Top Model. Już jutro o 21.30. W TVN.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
17: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
18: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
17: Znaczy, Frosta kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Jutro nieco cieplej niż dziś, bo od 20 do 25 stopni w cieniu. Na brak słońca narzekać nie powinniśmy, choć to bardziej na południu będzie pogodnie, na północy możliwy przelotny deszcz i burze. A po wakacjach zaczną się utrudnienia na trasie S6 na Pomorzu Zachodnim. Remont nawierzchni jest planowany w rejonie węzła Klucz. Od jutra ruch będzie się odbywać jedną jezdnią w obu kierunkach. I tak będzie przez mniej więcej 3 tygodnie. Potem zacznie się remont na trasie S3.
2: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Budka suflera i bal wszystkich świętych w Radiu Złote Przeboje. Krzysztof Cugowski, który wtedy w budce suflera śpiewał, opowiadał nam wielokrotnie, jak to trochę męczył się w szkole muzycznej.
1: Nie było, prawda, nauczyciela od śpiewu indywidualnego. Nie, tak czegoś takiego nie było, a w ogóle jeszcze tym bardziej tak zwanej muzyki rozrywkowej, no to było, to wtedy w szkołach muzycznych to czerwona płachta na byka.
0: Co ciekawe, znane gwiazdy, które obecnie królują na scenach całego świata, z muzyką w szkole radziły sobie dość różnie. Kiedyś pamiętam, przeczytałem, że Rod Stewart uciekał z lekcji muzyki, no i postanowiłem go zapytać, bo kiedyś udało nam się porozmawiać, dlaczego muzyki w szkole nie znosił.
2: Nie powiedziałbym, że nienawidziłem muzyki w szkole. Uwziął się na mnie jeden z nauczycieli. Zmuszał mnie do stawania na środku klasy i śpiewania. Także zdarzało się, że unikałem lekcji muzyki i uciekałem z niej.
0: No i proszę bardzo, od czasu do czasu uciekał, ale jak to się ładnie mówi, muzycznie wyryzł na ludzi. Queen teraz w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę pewien duet, który przed laty zaskoczył chyba wszystkich fanów George'a Michaela. To za kilka minut.

0: Ten duet przed laty zaskoczył absolutnie wszystkich fanów, zarówno Arety Franklin, jak i George'a Michaela. Zresztą George Michael miał tendencję do zaskakiwania swoich fanów, no bo w końcu zespół, który był wtedy u szczytu popularności, czyli Wham, został dość nieoczekiwanie rozwiązany. Wszyscy wtedy myśleli, że poszło o pieniądze.
1: Nie, to nie chodziło o pieniądze. Prawdę mówiąc, obawiałem się pieniędzy aż do wieku mniej więcej 28-30 lat. Poza tym nie żyłem na takim poziomie, na jaki mogłyby wskazywać nasze zarobki. A inna sprawa, że zespół Wham przez długi czas nie przynosił mi żadnych pieniędzy. Nie zarabialiśmy.
0: Nowy wizerunek George'a Michaela, gdy zaczynał karierę solową, z pewnością fanów mocno zaskoczył.
1: Miałem 24 lata, kiedy nagraliśmy album Faith. Kiedy masz 24 lata, myślisz sobie, no, nie jestem już dzieckiem. Byłem przekonany, że jestem już zupełnie na innym etapie. Oczywiście potem sobie uświadomiłem, że mój wizerunek był równie żałosny jak z czasów Wham.
0: No a jeżeli chodzi o sam zespół Wham, no to w licznych wywiadach George Michael podkreślał, że
1: nie mam problemu z zespołem Wham. Mam problem z jego oglądaniem. To był fantastyczny okres, ale cieszę się, że to już za mną.
0: No, w tej chwili to już wszystkie problemy, również te z wizerunkiem, są poza nim. Madonna teraz w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę 19:00 i wiadomości sportowe.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Bresz.

0: oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Kiedy jeździsz BMW, wiesz, jak ważne jest zaufanie. Dlatego ja od lat wybieram serwis Fiałkowski. 30 lat doświadczenia, oryginalne części i wiedza zdobywana latami. A ty? Masz BMW, które skończyło 4 lata? Wybierz serwis Fiałkowski, a zyskasz 50% rabatu na wymianę hamulców, wymianę oleju już od 599 zł oraz bezpłatny dwuletni pakiet BMW Assistance przy wymianie oleju. Serwis BMW Fiałkowski. Zielona Góra, trasa północna 12B.
3: Reklama. 20 właśnie minęła, w Radiu Złote Przeboje czas na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce pojawi się artysta, który zdawałoby się tak niedawno zaczynał karierę, a tu proszę bardzo, 50 na karku. Jeżeli chodzi o długość kariery, no to też można ją wyrażać w dekadach. Łukasz Zagrobelny w Radiu Złote Przeboje. Historia prawdziwa? To już za kilka minut.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Artysta, który pojawi się w dzisiejszym wydaniu Pewnego razu w muzyce, jest dowodem na to, że czasami swoje początki w danej dziedzinie pamiętamy przez całe życie. No bo pewnie niewiele gwiazd potrafi sobie przypomnieć pierwszą piosenkę, jaką w życiu zaśpiewały.

0: przypadku Łukasza Zagrobelnego stało się to jeszcze w przedszkolu.
1: Pierwszą piosenkę, którą zaśpiewałem, i zaśpiewałem, nie wydukałem, to znaczy, że tam Bozia dotknęła palcem i było: witaj Woćku, klek, klek, witaj nam Bocianie. I to była pierwsza piosenka, którą podobno zaśpiewałem pięknie, czysto.
0: Ale znaków świadczących o tym, że Łukasz Zagrobelny ma talent do muzyki, było nieco więcej.
1: Miałem operację na oczy, potem przez 2 miesiące byłem w sanatorium i po tym sanatorium przyjechałem do domu i zaśpiewałem mamie Jarzębinę Czerwoną. No i mama o nie miała, pomyślała: kurczę, naprawdę, tam coś jest. No i wysłała mnie do szkoły muzycznej.
0: I tak zaczęła się przygoda z muzyką, która trwa do dzisiaj. Chociaż nie ma co ukrywać, że po drodze było kilka momentów zwątpienia.
1: Ale to nie było takie zwątpienie, że w ogóle wtedy nie myślałem, czy będę z tego żył, czy nie będę żył. Ale jakoś tak, nie wiem, się obraziłem i zbuntowałem. Obraziłem się na akordeon i już nie chciałem grać na akordeonie. I mnie wyrzucili ze szkoły muzycznej, chyba w drugiej klasie tej szkoły muzycznej drugiego stopnia. Ja byłem przeszczęśliwy, że w końcu się pozbyłem tego akordeonu, że będę mógł się realizować, nie wiem, może zrobię karierę w końcu jakąś wokalną. I zresztą wtedy widziałem pierwszy raz w życiu Metro Józefowicza w hali ludowej. Oni byli zaraz po Broadwayu i mieli taki tour po Polsce. I ja wtedy złapałem zajawkę: nie, ja muszę tak jak oni. Po prostu nie, no to jest po prostu, to ja chcę musical w ogóle. Wtedy złapałem taką, że kurczę, no to muszę. I powiem ci, no dziwnym jestem człowiekiem. Po pół roku mi zaczęło brakować tego akordeonu, tego ćwiczenia, tego kontaktu z nutami, tego muzykowania, chodzenia na kształcenie słuchu, na lekcje harmonii. No i co? Jeszcze raz zdawałem do tej szkoły muzycznej, do trzeciej klasy. Przyjęli mnie z powrotem, skończyłem szkołę muzyczną drugiego stopnia. Swój akordeon, który miałem we Wrocławiu, oddałem do Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu.

0: Łukasz Zagrobelny wspominał o musicalu Metro, ale co ciekawe, mając 10 lat, wybrał się na inny koncert, który zapewne też przyczynił się mocno do tego, że na poważnie pomyślał o śpiewaniu.
1: Poszedłem ze swoim kuzynem na koncert, uważaj, Shakina Stevensa. I powiem ci, że strasznie mi się podobało. Po prostu rock and roll, wiesz, on wtedy był bardzo żywotny. Śpiewał, skakał, wiesz, robił jakieś tam salta, nie salta. Poza tym, wiesz, wtedy Shakin' Stevens był bardzo popularnym artystą w Polsce. Jego piosenki były wszędzie. Nie było, co prawda, wtedy były kasety magnetofonowe i to jeszcze typu kopiowane. Pamiętam, że na Grundigu miałem taki Grundig, był magnetofon. No i te wszystkie jego przeboje. To było cry, just a little bit, cry. I słuchaj, hala ludowa, po prostu wypełniona do ostatniego, full, po prostu full totalny. Fajne nagłośnienie, wiesz, jak na tamte czasy, i strasznie mi się ten występ spodobał. Wtedy mi się zaczęło bardzo podobać instytucja pod tytułem scena, występowanie na scenie, a ponieważ wtedy już miałem taką, wiesz, początkową zajawkę, gdzieś tam jakieś dezodorantu, czy tam do skakaneczki sobie pośpiewać, to sobie myślałem, kurde, chciałbym tak kiedyś. No i co? I się udało.
0: Tak swoją drogą, to kiedyś z Łukaszem Zagrobelnym urządziliśmy sobie niezwykłą podróż do czasów jego młodości. No i okazało się, że artystów, którzy go ukształtowali, było nieco więcej, zgodnie z hasłem, czym skorupka za młodu nasiąknie.
1: Kacza Gugu. Limala, ale tylko jedną piosenkę lubię. Never Ending Story. Tina Turner, Michaela Jacksona. To są klasyki. Oczywiście Shakina Stevensa. A to wszystko, a tak naprawdę tych wykonawców, których ci wymieniłem, to nie był też to, że do końca mój wybór, tylko to był wybór mojego ojca i moich rodziców, którzy notorycznie przynosili do domu takie, wiesz, płyty winylowe puszczane na adapterze Emanuel. Potem był model wyższy, już nie pamiętam, jak on się nazywał, ale był na przykład, wiesz, był oczywiście Rolling Stones i to wszystko, wiesz, te płyty były wydawane przez jakieś rosyjskie wydawnictwa. No i tacy artyści byli, ale z Polski to oczywiście był Andrzej Zaucha i ten jego pierwszy zespół, Jumble, Maryla Rodowicz, nie wiem, to mój ojciec tych płyt, tych Maryli, to miał tam jakiś stos, wiesz. No i takich artystów się słuchało. No i oczywiście każda impreza to był Abba, ale też był z polskiego podwórka Szczepanik, niejaki Piotr. I wiesz, no ja na przykład, możesz mi wierzyć albo nie, ale wszystkie utwory Szczepanika znam na pamięć, no bo będąc w domu, gdzie na każdej imprezie było odpalane kochać, jak to łatwo powiedzieć, no to się, wiesz, jak gąbka tak się tymi numerami się. I to jeszcze, wiesz, stary się jarał tymi kolumnami, bo to wiesz, to pierdziało wszystko, ale głośno było, wiesz, szyby tam drżały. A to, wiesz, to w czasach głębokiego PRL-u mieć taki sprzęt, to było naprawdę coś.
0: Czasy mocno się zmieniły, odkąd Łukasz Zagrobelny zaczynał, począwszy od źródeł muzyki, a skończywszy na samych artystach.
1: Wiesz co, dziwne czasy nastały tak naprawdę teraz, bo teraz bardzo dominujący sposób internet się naznacza w kreowaniu nowych nazwisk, nowych twarzy, tylko że te nowe twarze, które się pojawiają, w moim mniemaniu, to są bardziej zjawiska jakieś, a nie talenty. Bo z talentem muzycznym większości z tych ludzi, którzy, nie chcę tutaj wymieniać nazwisk, ale tam mniej więcej wiemy, o kogo chodzi, to talentem muzycznym to jest dyskusyjna sprawa. Bardziej jako zjawisko, jako że jakaś kontrowersja. I to jest ciekawe. I ta muzyka pojawia się niejako jako pretekst pokazania takiej osoby, a to jest w większości, nie jest jakoś to wartościowe. I zauważ, że pojawia się taka tendencja, że te nazwiska, które, na których Polska jakiś czas temu oszalała, mija pół roku, mija, wiesz, 7-8 miesięcy i już nie słychać o tych ludziach czegoś nowego. A to wydaje mi się dlatego, że nie mają nic więcej do zaoferowania muzycznie, bo jak ktoś myśli poważnie o swojej drodze artystycznej, muzycznej, to trzeba mieć coś do zaoferowania więcej niż jakiś tani skandalik i tanią popularność internetową. Muzyka, wiesz, ja jestem muzykiem i muzyka jest dla mnie najważniejsza i myślę, że muzyka zawsze się obroni, taka dobra.
0: Łukasz Zagrobelny dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Nasza historia, nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Twoje radio, złote przeboje, złote przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artysta, który jakby nie liczyć, jest już kilka dekad na scenie. Artysta wielu talentów, bo oprócz muzyki, jak fani doskonale wiedzą, kocha również teatr.

0: Pewnie znaczna część fanów Łukasza Zagrobelnego miała przyjemność przynajmniej raz obejrzeć go na deskach Teatru Roma. Z Łukaszem Zagrobelnym rozmawialiśmy swego czasu na temat jego drogi na szczyt. Czy Łukasz Zagrobelny, będąc nastolatkiem, wyobrażał sobie szczyt swojej kariery?
1: To był czas mojej pierwszej i drugiej płyty. To był czas mojego udziału w Tańcu z Gwiazdami. Po tym Tańcu z Gwiazdami było od razu, tak w zasadzie w trakcie Tańca z Gwiazdami. To była w ogóle mega kumulacja tego wszystkiego i fajny zbieg okoliczności, że w czasie, kiedy byłem w Tańcu z Gwiazdami, była też premiera filmu Nie kłam, kochanie i piosenki Nie kłam, że kochasz mnie. No i wtedy to był naprawdę taki mój szczyt popularności, szczyt rozpoznawalności i bardzo fajny i bardzo intensywny czas. Potem była przerwa, bo chciałem sobie dać chwilę czasu, już było tego za dużo koncertów, za dużo pracy. I potem był mój trzeci album Ja tu zostaję. I znowu przez moment to było takie szczytowanie. I potem znowu był wiatr, który generalnie tak jest, że jak jest szczyt, jest wiatr, zwiewa i znowu trzeba się powoli wspinać po raz kolejny raz. Ja wiem, jak to tam jest na tej górze, że jest czasami fajnie i sympatycznie.
0: Jest owszem sympatycznie, ale Łukasz Zagrobelny wychodzi z założenia, że sukces nie może być za wszelką cenę.
1: Ja uważam, że trzeba robić, nie wiem, każdy w swoim zawodzie, jak coś robi dobrze i robi rzetelnie, robi to z sercem, to sukces jest naturalną konsekwencją tego. I jeżeli ja nagram kolejną płytę, która okaże się, że będzie dobrą płytą i podejdę do tego naprawdę, tak jak wspomniałem, z sercem, bo to jest najważniejsze, żeby niczego nie udawać, żeby to, co się robi, robić naprawdę z przekonaniem i szczerze, to jest naturalna konsekwencja, że te wszystkie, wiesz, fajne rzeczy, które spływają, no to

0: trzeba robić to, co się robi najlepiej i trzeba liczyć na to, że być może to dotrze i być może to się ludziom spodoba.
1: Choć nie ulega wątpliwości, że czasami sukces potrafi zaskoczyć. Tak było na przykład z piosenką Nie kłam, że kochasz mnie.
0: My ten duet z Eweliną nagrywaliśmy 3 dni przed Bożym Narodzeniem chyba. Nagraliśmy to i ja szczerze mówiąc na 2 miesiące totalnie zapomniałem o tej piosence. Zająłem się czymś innym, potem była propozycja Tańca z Gwiazdami i totalnie o tej piosence zapomniałem. No i okazało się, że film wchodzi chyba w lutym czy w marcu na ekrany. Jedna ze stacji radiowych zaczęła bardzo intensywnie to grać i ja któregoś dnia, wracałem chyba z Wrocławia, już jechałem na trening i po drodze ten utwór słyszałem chyba 3 razy w radiu. Mówię, kurczę, to co tu się dzieje w ogóle, wiesz. No i potem to już ta, lawina ruszyła i się wydarzył potworny, fantastyczny sukces.

0: Nie mówię tego z przekąsem, ani nie mówię tego z jakąkolwiek szczyptą zarozumiałości czy z pychy, ale ja nigdy nie miałem jakiegoś takiego szału, że nie wiem, nie, przepraszam, miałem, o, jakbym skłamał. Po Tańcu z Gwiazdami grałem koncert chyba gdzieś nad morzem i dojście spod sceny do hotelu, który był oddalony przez chyba, nie wiem, 500 metrów, zajęło mi prawie godzinę.
1: Ale co ciekawe, przez ten okres największej popularności Łukasz Zagrobelny przeszedł bez większych problemów i perturbacji. Być może dlatego, że lekcje od życia, lekcje od show biznesu dostał nieco wcześniej przy okazji programu Idol.
2: Wiesz, no Idol to była nowość wtedy na polskim rynku i to była druga edycja. Ja miałem na swoim koncie właśnie pierwsze role w Teatrze Muzycznym Roma. Śpiewałem tam z jakimiś niemałymi sukcesami. Po przedstawieniu były, wiesz, owacje na stojąco i tak mnie strasznie roznosiło, żeby ten swój talent pokazać całemu światu, a jeżeli nie światu, to na pewno Polsce. W związku z tym poszedłem do Idola z takim przeświadczeniem, że jestem najlepszy na świecie, że tak naprawdę tą wygraną mam w kieszeni. Głupi byłem strasznie wtedy. Ale tam dostałem totalnie kubeł zimnej wody, został mi wylany. Okazało się, że moja pewność siebie i taka, wiesz, zadufanie przelało się na ekran i ludzie nie do końca to kupili. Mnie wyrzucili z tego programu. Ot i taka przygoda. Ale bardzo fajna przygoda, bo oprócz takich doświadczeń, jak właśnie czegoś dowiedziałem, że przede wszystkim, kiedy się wchodzi na ten, w cudzysłowie, czerwony dywan show biznesu, to trzeba, wiesz, z pochyloną głową pokornie tam wejść, a nie z podbródkiem wysoko uniesionym, bo to ma naprawdę krótkie nogi i taką szczerą pokorą na pewno się więcej osiągnie niż z takim jakimś nieuzasadnionym zarozumiałstwem.
1: Łukasz Zagrobelny. Jedno nie ulega wątpliwości. Chyba nie ma w Polsce nikogo, kto nie potrafiłby wyrecytować z pamięci tekstu tej piosenki "Nie kłam, że kochasz mnie". Piosenki, której popularność, jak słyszeliście, zaskoczyła nawet samego Łukasza Zagrobelnego.

0: Twoje radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na Ciebie i Twój komentarz.
2: Już jutro wrócimy do szkoły z lat 90.
3: i poszukamy rzeczy, które wtedy były codziennością, a dzisiaj byłby to szok.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 25 lat CUK. Świętujemy zniżkami. Nawet do 50%. Przyjdź do placówki CUK Ubezpieczenia w Zielonej Górze i sprawdź strefę zniżek. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy najlepszą cenę na ubezpieczenie auta, domu, mieszkania czy życia. Zielona Góra, Dworcowa 26. My doradzamy, ty oszczędzasz.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: W naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje, jak zwykle artyści, których znamy doskonale, ale od niekoniecznie znanej strony. Dzisiaj odpowiedź na pytanie, jaki jest Łukasz Zagrobelny.
2: Może

0: Obraz agrobelny jest dokładnie taki sam jak większość polskiego narodu, ale jestem normalnym kolesiem, który potrafi się i lubi się zabawić, który czasami lubi się upić i lubi poświrować i lubi z siebie zrobić pajaca, ale też dopadają mnie takie dni, kiedy faktycznie jestem sentymentalny, kiedy jestem totalnym romantykiem. Chociaż mam naturę wrażliwca i wiele rzeczy dotyka mnie bardziej niż takiego normalnego człowieka. Ale też nie do końca bym się zgodził, że jestem takim wiesz, no, smutnym piosenkarzem śpiewającym smutne piosenki, bo tych smutnych piosenek oczywiście mam trochę w swoim repertuarze, ale też jest paru utworów totalnie dynamicznych, śmiesznych i szczególnie na płycie Ja tu zostaję, gdzie mam nadzieję, że udało mi się trochę pokazać inną twarz, inne wnętrze Łukasza Zagrobelnego. Ale pajacem też bywam.
1: Łukasz Zagrobelny dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce, czyli znani artyści od niekoniecznie znanej strony. Wiemy już, jak wyglądały początki śpiewania. Pierwszą piosenkę Łukasz Zagrobelny podobno zaśpiewał jeszcze w przedszkolu. Szkoła muzyczna, fascynacja musicalem Metro. Sporo pracy. A jaki Łukasz Zagrobelny jest, kiedy nie śpiewa w czasie wolnym?
0: Kiedy nic, słuchaj, ja jestem totalnym leniem. Leniem potwornym i uwielbiam nic nie robić, włączyć sobie serial typu Homeland, typu Grey's Anatomy i pół dnia przysiedzieć na kanapie i oglądać nic nie wnoszące tak naprawdę do mojego życiorysu seriale. Poza tym od jakiegoś czasu i tego się pilnuję. Zacząłem uważać, dbać o siebie, chodzić na siłownię. Chodzę do takiej fajnej sieci siłowni, do której można chodzić 24 godziny na dobę, o każdej porze dnia i nocy można tam, mam swojego taki kluczyk chipowy. Nie ma tam dużo ludzi, bo to jest dosyć kameralna sieć, bardzo sympatyczna i fajna atmosfera. I tam sobie lubię wolny czas spędzać. A poza tym, no co, uwielbiam chodzić do kina i wybieram sobie takie seanse, gdzie nikt mi nie będzie chrumkał nad uchem. Na szczęście mam koło siebie kino, które w ogóle tak notabene nie kumam, jak to w ogóle to kino się do lat utrzymuje, bo tam mało kto przychodzi, a tam cały czas jest to otwarte i cały czas są filmy wyświetlane. Lubię chodzić do kina. W tym roku chciałbym przejechać, to planuję sobie już od paru ładnych lat, a nigdy nie mam to czasu wsiąść w samochód i przejechać sobie Europę z powrotem. I to mam nadzieję, że mi się w tym roku, tak mi się kalendarz koncertowy ułoży, że mi się to uda zrobić. I poza tym, jak każdy normalny człowiek, lubię się wyspać, lubię spać czasami do 12, a pewnie, a co? Ale są dni, kiedy muszę pracować, to też to 7:30 trzeba tyłek podnieść i do życia się obudzić.
1: Do życia, do pracy albo do szkoły. Wszystko zależy od tego, ile mamy lat. A propos szkoły, to pewnie niektórzy fani i fanki Łukasza Zagrobelnego nie mocno się zdziwili, gdy zajrzeli do jego biografii. Znaleźć tam można dość niezwykłą szkołę średnią.
0: To było technikum ekonomiczne o profilu telekomunikacyjnym o specjalności eksploatacja pocztowa. Ha! Ale nie myśl sobie, że mnie to interesuje, taki profil szkoły, bo absolutnie nie. Tylko, że ja odkąd pamiętam, czyli od szkoły podstawowej, chodziłem do szkoły muzycznej popołudniami, do szkoły muzycznej pierwszego stopnia, potem do szkoły muzycznej drugiego stopnia i wiedziałem, że moja przyszłość będzie związana z muzyką i wiedziałem, że będę zdawał do Akademii Muzycznej. A żeby dostać się do Akademii Muzycznej, trzeba było zdać maturę. I ktoś mi poradził, pewnie złośliwie, że taka szkoła jest najkrótszą i najłatwiejszą drogą do zdobycia takiej matury. No, poszedłem do tej szkoły, okazało się, że ta szkoła jest naprawdę bardzo wymagająca, bo oprócz przedmiotów ogólnokształcących, matematyka, język polski, fizyka, której nie znoszę, nienawidzę i na przykład chemia, były również przedmioty zawodowe, takie jak eksploatacja pocztowa, totalnie mnie to nie interesuje, mikroekonomia, jeszcze bardziej. No, ale koniec końców skończyłem tą szkołę, zdałem maturę, no i poszedłem do Akademii Muzycznej. No ale ten wybór, no, sam się czasami zastanawiam, dlaczego taka szkoła. A Akademia Muzyczna to była generalnie dyrygentura choralna, ale tak naprawdę studiowałem tam przez 2 lata, bo już kolejne roki to już był tryb indywidualny, bo już mieszkałem w Warszawie, grałem już w pierwszych musicalach, Miss Saigon i dojeżdżałem tylko i wyłącznie na zaliczenia, kolokwia, ku zazdrości moich kolegów, bo panie mnie profesorki uwielbiały, bo to wiesz, ich student jeździł, występował już na scenie i do tego jeszcze studiował. Skończyłem Akademię Muzyczną, ale też jakieś tam miałem małe perypetie, bo dwa razy zdawałem pracę magisterską, pierwszy raz nie obroniłem, bo jej nie napisałem po prostu. I oczywiście w jakimś tam kolejnym terminie już zdałem.
2: Pewnego razu w muzyce. Twoje radio, złote przeboje. Złote przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artysta, który przed laty pojawił się w drugiej edycji programu Idol, z którego to programu odpadł. Za co zresztą po latach jest bardzo wdzięczny, bo uważa, że była to bardzo cenna lekcja od losu. Łukasz Zagrobelny.

0: Zapewne jego kariera potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby nie spotkanie z Elżbietą Zabędowską, która pomogła w karierze wielu naszych gwiazd.
1: Tak naprawdę chyba w Polsce nie ma wokalisty, który by nie miał jakiegokolwiek kontaktu z Elą Zabędowską. Na przykład przesłuchała chyba tysiące, setki to może nie tysięcy, ale kilkadziesiąt tysięcy wokalistów to na pewno. I każdy wokalista, który zawodowo zajmuje się śpiewaniem w Polsce, miał jakiś kontakt z Elą. I bardzo dobrze, bo to jest przede wszystkim bardzo mądra kobieta. Ma niebywałe doświadczenie, ma przede wszystkim niebywałą intuicję wokalną, co jest bardzo rzadką rzeczą. Ona nie jest może wybitnym fachowcem, jeżeli chodzi o uczenie techniczne śpiewania, ale ona potrafi naprawdę wyłowić talenty i nakierować i kształcić w jakimś tam kierunku. To nie jest taka pani profesor, która będzie, tak jak większość nauczycieli śpiewu, śpiewała, uczyła wprawek, kształtowania o, a, i, o, u, bo tak naprawdę w piosence estradowej nie do końca to na tym polega.

0: Łukasz Zagrobelny dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Czy Łukasz Zagrobelny ma swoje ukochane miejsce na ziemi? I czy jest to Warszawa? Czy też może rodzinny Wrocław?
1: W Warszawie mieszkam od 2000 roku. Wrocław jest, był i będzie moim rodzinnym miastem i do niego mam olbrzymi sentyment. Warszawę polubiłem, nie pokochałem. Mam nadzieję, że Warszawa też polubiła mnie z wzajemnością. Ale to chyba nie jest takie moje miejsce na ziemi, którym chciałbym mieszkać do końca życia. Warszawa ma swoje plusy i minusy, ma swoje oczywiście piękne miejsca. Ma czasami specyficznych ludzi, których czasami mentalności niektórych z nich nie rozumiem. Czasami mnie to śmieszy, czasami bawi, a czasami jest mi smutno, kiedy czasami spotykam się z takimi ludźmi, którzy w większości przyjezdnymi, to jest właśnie ciekawe, którzy są bardziej warszawscy niż rodowici warszawianie, tak, dobrze powiedziałem. No jest to bardzo specyficzne miasto, ale da się polubić. Da się polubić. No to jest kwestia tak naprawdę przyzwyczajenia i miejsca urodzenia, bo ja we Wrocławiu mieszkałem 20 lat, ponad 20 lat i mam tam swoje miejsca ulubione. Kocham klimat tego miasta przede wszystkim. Kocham starówkę, której Warszawa niestety nie ma tak pięknej i urokliwej jak Wrocław. Zatem jest coś takiego, że we Wrocławiu w rynku skupia się tak naprawdę życie nocne miasta i tam, żeby przyjść z klubu do klubu, to wystarczy przejść bramę w bramę. A w Warszawie jest tak, żeby przemieścić się z klubu do klubu, trzeba taryfę zamawiać i się jakoś tam ewakuować. I to jest dosyć czasochłonne. W Wrocławiu wystarczy przyjechać do rynku i cały noc spędzić prawie w każdym innym klubie.
0: Kariera Łukasza Zagrobelnego trwa już, jakby to nie brzmiało, kilka dekad i to jest chyba dobry moment, żeby dokonać swego rodzaju bilansu. Czy Łukaszowi Zagrobelnemu zdarza się patrzeć na swoją artystyczną drogę z perspektywy lat?
1: Wiesz co, tak naprawdę zawdzięczam... Ja miałem niebywałe szczęście. Miałem niebywałe szczęście przede wszystkim do ludzi, których spotkałem. Bo teraz, kiedy tak sobie któregoś dnia tak zanalizowałem tą całą moją drogę artystyczną, to ja pamiętam, że miałem takie czasy, że tak się buntowałem, że się nic nie dzieje, że tyle lat próbuję coś zrobić, że mi się tak nie udaje. Ale jednak przez te wszystkie lata ja nie siedziałem w domu i nie rozpaczałem, nie otwierałem butelki whisky, tylko cały czas coś robiłem w tym kierunku, żeby jednak coś zrobić, bo to albo występowałem w musicalach, cały czas śpiewałem w międzyczasie w chórkach u Natalii Kukulskiej, próbowałem robić jakieś swoje rzeczy, aż przyszedł taki dzień, kiedy spotkałem na swojej drodze, dzięki zresztą Natalii Kukulskiej, Piotra Siejkę, który był moim pierwszym producentem moich dwóch pierwszych płyt. I myślę, że on jest na pewno jedną z tych paru osób, którym bardzo dużo zawdzięczam. No i kolejne osoby, które przez te wszystkie lata ze mną pracowały. Na pewno w sposób, ale czysto mentalny, dużo zawdzięczam Elizie Pędowskiej, bo ona tak nigdy nie zrobiła, z czego jestem i ona i ja jesteśmy bardzo dumni. Niczego mi nie załatwiła, ale cały czas mogłem na nią liczyć w taki sposób czysto ludzki. To jest na pewno bardzo ważna osoba w moim artystycznym życiu. No i chyba to są najważniejsze osoby, które mi bardzo pomogły. No i mam oczywiście olbrzymi sentyment do miejsca, w którym spędziłem 10 czy 11 lat, czyli do Teatru Muzycznego Roma, bo to 1/3 mojego życia tak naprawdę. Mnóstwo przedstawień, fajne przyjaźnie, czasami nienawiści, jak to w jednej wielkiej rodzinie, ale na pewno bardzo dużo jakiś bagaż takiego doświadczenia zawodowego, którego nikt mi nie zabierze.
0: Łukasz Zagrobelny, który jest obecny na muzycznej scenie od kilkudziesięciu lat i który obserwował, jak zmieniał się show biznes i jak zmieniała się muzyka przez wszystkie te lata. Dlaczego obecnie trudniej o ponadczasowe przeboje, takie, jakich było mnóstwo w latach 80?
1: Bo to były przede wszystkim bardzo dobre kompozycje i kiedyś naprawdę pisało się dobre piosenki z dobrymi tekstami ponadczasowymi, które te ponad 20, 25 czy nawet 30 lat zniosły i są cały czas aktualne. No to piosenki, które teraz się nagrywa, owszem, istnieją w stacjach radiowych, ale istnieją przez 2, góra 3 miesiące. Pojawiają się kolejne piosenki i nikt już nie pamięta tego, co było kiedyś. Na tym trochę ubolewam, że z jednej strony nie pisze się naprawdę świetnych piosenek, które by przetrwały próbę czasu, a z drugiej strony też nad tym, że te nowe utwory są tak strasznie eksploatowane, że ludzie po prostu już niekiedy mają dosyć takiej piosenki i po prostu zapominają.
0: No na szczęście Łukasz Zagrobelny ma na swoim koncie kilka przebojów, które są absolutnie niezapomniane, a pewnie będzie ich więcej, bo w końcu Łukasz Zagrobelny nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
2: Pewnego razu w muzyce. Twoje radio Złote Przeboje.

0: są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień.

0: i na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Dzisiaj w Strefie Gwiazd Radia Złote Przeboje w programie Cała Muzyka Gwiazdy z najwyższej półki. Za kilkanaście minut artysta, który razem z Annie Lennox zmienił światową muzykę. Dave Stewart. Co zmieniło się przez tych kilka dekad, odkąd jest na scenie? O tym niebawem porozmawiamy. Wcześniej też muzycznie odwiedzimy naszych sąsiadów. Nena. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Dzisiaj w Radiu Złote przybyły goście niezwykłe, absolutnie fantastyczna Nena. Witaj.
1: Hey, hello, how are you?
0: Słuchaj, zacznijmy od samego początku. Czy pamiętasz ten moment przed laty, jako mała dziewczynka pomyślałaś sobie, to jest to, chcę śpiewać?
1: Als ich sehr, sehr klein war, habe ich keine Pläne gehabt.
2: Kiedy byłam bardzo, bardzo mała, nie miałam żadnych planów na życie. Po prostu cały swój wolny czas spędzałam na łonie natury, w lasach. Zawsze mieszkałam gdzieś na wsi z moją rodziną i byłam bardzo związana z przyrodą. Kiedy stałam się nastolatką, zaczęłam intensywnie słuchać różnych płyt. Bardzo lubiłam Ramones, Blondie, a niedługo później też Nila Younga, Pink Floyd i innych. Wtedy poczułam jakąś inspirację. Pomyślałam o tej muzyce, która w moich myślach zawsze przenosiła mnie w wielki, szeroki świat. Sprawiła, że pomyślałam, kurczę, tworzenie własnej muzyki byłoby super. To pragnienie nie było jakimś wielkim marzeniem, a raczej po prostu przeświadczeniem, że to mogłoby być coś pięknego. Następnie poprosiłam o swoją pierwszą gitarę na gwiazdkę. Miałam wtedy około 12 lat. Zaczęłam grać na gitarze. Nauczyłam się kilku akordów i to sprawiło, że moje pragnienie stało się jeszcze silniejsze. Wtedy wiedziałam, że dzięki muzyce mogę pokazać się na całym świecie i po prostu dobrze się bawić. Godzinami siedziałam w moim pokoju i w koło powtarzałam i śpiewałam te same piosenki. To one mnie inspirowały. Potem, kiedy miałam 17 lat, właściwie już o tym zapomniałam. Poszłam do klubu, do którego w weekendy chętnie chodziłam potańczyć. Tego dnia podszedł do mnie pewien mężczyzna i powiedział: "Widuję cię tutaj w tym klubie. Jestem gitarzystą i chciałem cię po prostu zapytać, czy chciałabyś założyć ze mną zespół?" Od razu się zgodziłam. Naprawdę nigdy go wcześniej nie widziałam. Odwracam się, a on stoi przede mną i mówi: "Hej, załóżmy razem zespół." Odpowiedziałam: "Tak." I następnego dnia po raz pierwszy w życiu weszłam do sali prób. Wzięłam do ręki mikrofon i tak to wszystko się zaczęło. Mój pierwszy zespół powstał, gdy miałam 17 lat. Nazywaliśmy się wtedy The Stripes.
0: Dzisiaj Nena w Radiu Złote Przeboje. Oczywiście musimy porozmawiać o twoim największym hicie, czyli o 99 Red Balloons. Owe tytułowe balony zostały wypuszczone na koncercie Stonesów w Berlinie Zachodnim w 1982 roku. Możesz nas zabrać do tych czasów?
2: Odpowiadając na twoje pytanie o 99 Luftballons, w 1982 roku byłam ze swoim zespołem na koncercie Rolling Stones w Berlinie. Na koniec koncertu Mick Jagger wypuścił wiele balonów, które przeleciały nad murem w kierunku NRD. Ten widok zainspirował Carlo, naszego ówczesnego gitarzystę, do napisania tekstu. Pomyślał, że jeśli te balony przelecą nad murem i zostaną źle zrozumiane, może to wywołać coś dziwnego. I tak właśnie narodziła się ta piosenka. Dokładnie w 1982 roku na koncercie Rolling Stonesów.
0: A powiedz mi, spodziewałaś się, że to będzie aż tak wielki międzynarodowy hit i po latach swego rodzaju symbol tamtych wydarzeń, symbol tamtej ery minionej?
1: Wir haben uns damals, weißt du, ich habe Musik angefangen.
2: Wiesz, zaczynałam tworzyć muzykę nie myśląc o złotych płytach ani czerwonych dywanach. Byliśmy po prostu świetnym zespołem. To wszystko. Chcieliśmy tworzyć muzykę i pisać piosenki. Mieliśmy nawet kontrakt płytowy. Ale dla nas sukces nie był priorytetem, ani to, dokąd nas zaprowadzi. Po prostu pozwoliliśmy, żeby to wszystko samo do nas przyszło. Pamiętam bardzo wyraźnie, jak Carlo pokazał mi tekst do Luftballons w sali prób. Powiedział mi, że gdy tylko napisał pierwsze kilka wersów, dostał gęsiej skórki. Oboje mieliśmy przeczucie, że to będzie coś wielkiego. Nie wiedzieliśmy dokładnie, co się wydarzy i nie obchodziło nas to. Ale ta piosenka poruszała nas. Po prostu czuliśmy, że będzie wyjątkowa i że wydarzy się z nią coś naprawdę specjalnego.
0: Nyna dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Tysiące koncertów. Jesteś na scenie od wielu lat. Co po tylu latach sprawia ci na scenie największą frajdę?
1: Also viele fragen mich immer, ja hast du denn überhaupt noch Lust, deine alten Lieder zu singen und so?
2: Wiele osób ciągle mnie pyta, czy nadal mam ochotę śpiewać swoje stare piosenki. Dla mnie to jest całkowicie jasne. Dopóki jestem na scenie, nigdy nie będzie koncertu Neny bez Luftballons. Upieram się przy tym. Kocham swoją przeszłość, a te tak zwane stare piosenki są zawsze obecne na mojej setliście.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje legenda lat 80., czyli Nena. Jesteś na muzycznej scenie od kilku dekad. Podejrzewam, że wielu artystów, którzy debiutują obecnie, nikt nie będzie pamiętał za 40 czy nawet 30 lat. Powiedz mi, jaka jest tajemnica związana z fenomenem gwiazd lat 80. i 90.?
1: Also, ich glaube, das hat nichts damit zu tun, ob man aus.
2: Występy na żywo są dla mnie zawsze czymś wyjątkowym. Moja odpowiedź na to pytanie jest prosta. Nie ma w tym żadnej magicznej formuły. Zawsze przed koncertem skupiam się, a potem ja i mój zespół po prostu dajemy z siebie wszystko. Więc myślę, że to nie ma nic do rzeczy, czy to jest z lat 80., 90. czy 60. Chodzi po prostu o to, co chciałoby się wnieść do świata. Zawsze dbałam o to, żeby moje życie trwało. Żeby zawsze czerpać inspiracje z mojego życia i wszystkich moich doświadczeń. Istnieje życie po Luftballons. Mam ogromny repertuar piosenek. Jestem na scenie już ponad 40 lat. Gram koncerty na żywo prawie co roku. Wciąż piszę nowe piosenki i po prostu działam, pozostając autentyczną i wierną sobie. Nie pozwalając, by cokolwiek lub ktokolwiek mną manipulował. Wiem, czego chcę i poznaję wspaniałych ludzi, którzy mnie inspirują. Życie jest pełne możliwości. Trzeba właściwie tylko sięgnąć i zobaczyć, co życie ci oferuje.
0: Dzisiaj Nena w Radiu Złote Przeboje. Twoje dzieci są muzykami, ale pogadajmy też o twoim ostatnim albumie, który powstał w zaciszu domowym.
2: Cóż, moje dzieci są już dorosłe. Wszystkie są muzykami i to całkiem niezłymi. Więc zawsze jest z nami na scenie kilku członków rodziny. To jest po prostu piękne. Album Licht powstał 5 lat temu w bardzo szczególnym czasie w naszym domu. Zebraliśmy się pod jednym dachem, założyliśmy małe mieszkanie dla muzyków i napisaliśmy album Licht.
0: Nena, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Ja słyszałem, że na scenie szykujesz rodzinne niespodzianki. Czy z rodziną się pracuje lepiej, czy trudniej?
1: Es ist total schön. Also wir als Familie, ich meine, wir sind eine Großfamilie. Ich habe inzwischen
2: Jesteśmy dużą rodziną. Mam teraz 7 wnucząt i one też dorastają z nami. Naprawdę lubimy razem pracować, jako rodzina, ale oczywiście mam mojego gitarzystę z Ameryki, mojego perkusistę z Berlina i jesteśmy naprawdę pomieszaną gromadką. Mimo to zawsze myślę, że jest naprawdę miło, kiedy moje dzieci też są przy nas. To dla nas po prostu świetna zabawa. Każdy ma swój własny wszechświat, ale w wielu momentach spotykamy się ponownie. Na każdej trasie, na której gram, jest ze mną część mojej rodziny. Wzajemnie się wspieramy i dużo razem pracujemy. To jest wspaniałe.
0: Twoja ostatnia płyta była przygotowywana w czasie lockdownu, kiedy mieliśmy zdecydowanie więcej czasu. Muszę to zapytać, czy teraz nad czymś pracujesz nowym? Fresh? Soon?
1: Ja.
2: Tak, zdecydowanie nad tym pracuję. Planuję nagrać nowy album. Mam już kilka dobrych pomysłów. Wszystko jest w fazie przygotowań.
0: Prawdziwa legenda lat 80., czyli Nena dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pięknie dziękuję Ci za Twój czas i za to, że podzieliłaś się tymi niezwykłymi historiami.
2: Ja również dziękuję, Tomek. Miło było z Tobą rozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
3: Twoje Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda muzyki, Dave Stewart. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Mam się bardzo dobrze, dziękuję. U mnie jest dopiero godzina 14.
0: Minęło prawie 50 lat, odkąd świat dowiedział się o zespole Eurythmics. Na pewno porozmawiamy o tym, jak świat muzyczny się zmienił, ale muszę cię zapytać przede wszystkim o jedno. Z czego jesteś najbardziej dumny jako artysta po wszystkich tych latach na scenie?
2: Still being alive.
1: Z tego, że jeszcze żyję?
2: Yeah.
1: Tak, minęły chyba 43 lata od powstania zespołu Eurythmics. W 1981 wydaliśmy album In the Garden, który był bardzo eksperymentalny. Myślę, że to właśnie on uświadomił mi, że jeśli naprawdę chcesz, by muzyka brzmiała tak, jak tego pragniesz, musisz zacząć robić to samemu. Myślę, że to, z czego byłem wtedy naprawdę dumny, to fakt, że byłem w Niemczech z Connym Plankiem w studiu. Pozwolił mi eksperymentować i zrozumieć, że nie ma żadnych zasad. Możesz ryzykować. Kiedy w końcu udało mi się kupić tani sprzęt, stworzyłem album Sweet Dreams, w zasadzie bez niczyjej pomocy. Mieliśmy kilku przyjaciół, ale głównie stworzyłem go sam z Annie Lennox. Byłem bardzo podekscytowany każdego dnia, że mogę iść do tego miejsca, w którym nagrywaliśmy ten album, ale to było bardzo dziwne miejsce.
2: But the factory made a lot of noise, like boom. So every time Annie was singing.
1: Nie mieliśmy pieniędzy, więc nagrywaliśmy go na dachu fabryki. Niestety, fabryka generowała dużo głośnych dźwięków, przez co musieliśmy robić wiele przerw, żeby Annie mogła śpiewać w ciszy. No ale udało nam się stworzyć ten album. Pamiętam, że poszedłem zobaczyć, jak wygląda produkcja naszych winyli. Widziałem, jak je robili i wtedy pomyślałem, wow, naprawdę zrobiłem ten album od początku do końca. Uważam, że właściwie to jest niesamowite, kiedy decydujesz się zrobić coś samodzielnie od początku do końca. Nieważne, czy to obraz, książka, wyścigi kolarskie, maraton, czy po prostu chcesz nauczyć się, jak przyrządzić lasagne. Po prostu zacznij i zrób to wszystko sam. Jeśli coś wychodzi naprawdę dobrze, jest to wspaniałe uczucie. Ale to nie jest tak, że dopiero kiedy coś staje się hitem, mówisz wow i jesteś z siebie dumny. Cieszyłem się z tego albumu, zanim stał się hitem. Nie spodziewałem się, że w ogóle stanie się rozpoznawalny, ale dokonałem tego.
2: But I'd actually done it, you know?
0: Dave Stewart dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Powiedz mi, zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak mogłaby się potoczyć twoja kariera, twoje życie, gdybyś nigdy nie spotkał Annie Lennox?
2: Interesting, I don't know. See, vice versa.
1: To ciekawe pytanie. Szczerze, nie wiem. Oboje nie wiemy, co by się wydarzyło, gdybyśmy się nigdy nie spotkali.
2: Annie was making songs on a harmonium.
1: Annie tworzyła piosenki na harmonium, a ja byłem po nauce bluesa i miałem obsesję na punkcie tego typu muzyki. Mieliśmy więc taką mieszankę, Annie, która uczyła się muzyki klasycznej, i mnie, człowieka, który miał obsesję na punkcie muzyki od The Rolling Stones aż po The Clash. Trudno powiedzieć, co by się stało, gdybyśmy się nie spotkali. Może byłbym w jakimś innym zespole, ale wiesz. Tego po prostu nie da się przewidzieć. To tak jakby spytać, co gdybyś nigdy nie poznał swojej żony albo nie wzięła ślubu z twoim chłopakiem. Nie da się tego przewidzieć. Po prostu jakimś dziwnym trafem spotkaliśmy się. Natomiast dziwne jest to, jak poznaliśmy się z Annie. Ona wyszła z małej restauracji, gdzie pracowała jako kelnerka, a ja stałem na zewnątrz. Myślę, że w sekundzie, w której się poznaliśmy, coś po prostu zaiskrzyło. Praktycznie nie przestaliśmy rozmawiać od tamtej chwili przez jakieś 40 lat.
2: And some people have that happen to them, you know, and
1: niektórym ludziom coś takiego się po prostu przytrafia. Przechodzisz wtedy przez roller coaster wszystkich możliwych emocji. Ale większość ludzi nie przeżywa tego wszystkiego, jednocześnie stając się sławnymi.
2: Annie and I were a couple.
1: Annie i ja byliśmy parą przez 4 lata. Potem zdecydowaliśmy, żeby nią nie być, a zamiast tego tworzyć duet i założyć Eurythmics. A potem Eurythmics stało się ogromnym duetem, grającym na wielkich stadionach. Zazwyczaj jest odwrotnie. Zwykle pary tworzą się będąc w zespole, a dopiero potem się rozstają, przez co często rozpada się też zespół, tak na przykład było ze Stevie Nicks.
2: Was a lot more than being a couple from the beginning. It was like we had some weird connection about ideas.
1: Nasza relacja od początku była czymś znacznie większym niż tylko byciem parą. Mieliśmy ze sobą jakieś dziwne połączenie, od pomysłów przez wszystko, co dotyczyło świata, sposobu życia, muzyki. I to trwało bardzo intensywnie przez całe lata 80.
2: And toured the world constantly, so.
1: Zrobiliśmy 8 albumów w 10 lat i ciągle koncertowaliśmy po całym świecie. To było mnóstwo pracy. Co dziwne, wiele z tych utworów jest wciąż granych non-stop. Wtedy nie byłem w stanie sobie tego wyobrazić, a już na pewno nie byłem w stanie wyobrazić sobie tego, że ludzie biorą swoje telefony i korzystając z jakiejś platformy streamingowej, Spotify czy innej, podłączają się do głośników przez Bluetooth i odtwarzają Here Comes the Rain Again. Wiesz, to jest dziwne.
2: And playing Here Comes the Rain Again, you know, it's like weird.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje fantastyczny gość, Dave Stewart. Oczywiście jeszcze się nie rozstajemy. Za moment porozmawiamy o tym, jak zmienił się show biznes w ciągu ostatniego półwiecza.
3: Twoje radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka, fantastyczny gość, prawdziwa legenda, Dave Stewart. Możecie zapytać o to, jak zmienił się show biznes w ciągu tych 50 lat, bo kiedy zaczynałeś, nie było na przykład streamingu. Co sądzisz o serwisach takich jak, nie wiem, Spotify, Tidal?
1: Well, they're two different kind of things, but...
2: Cóż, to dwa różne typy usług, ale w pewnym sensie wszystkie serwisy streamingowe jak Apple, Amazon czy Spotify rozwiązały jeden problem, ale stworzyły ogromny inny problem dla artystów. Chodzi mi oczywiście o system płatności.
1: Because a lot of artists who had a record label and then streaming happened. The record labels.
2: Wielu artystów, którzy mieli kontrakty z wytwórniami przed erą streamingu, nadal otrzymuje tantiemy w starym systemie. Teraz te tantiemy to zaledwie procent z procentu z procentu, co oznacza, że ich ostateczny zarobek to mikroskopijna część faktycznych wpływów. Jeśli płyta kosztowała $12, a ty dostawałeś dolara od każdej sprzedanej płyty, to nawet jeśli nie miałeś dobrego kontraktu z wytwórnią, wiedziałeś, że otrzymujesz dolara od każdej sprzedanej sztuki. Jasne, nie miałeś pełnej kontroli nad księgowością i mogły być miliony płyt sprzedanych na lewo, o których nie wiedziałeś. Ze streamingiem jest tak, że widzisz wszystkie fakty. Mogę co miesiąc sprawdzić, ilu mam słuchaczy miesięcznie. Ja na przykład mam chyba około 15 milionów. Tyle, że to wszystko przechodzi przez Universal, Sony, a potem jeszcze przez ten zakątek i tamten. To tak jak Snoop Dogg, który wstaje i mówi: co jest, kurde, mam miliard streamów, a dostaję tak mało kasy? To samo dotyczy zwłaszcza młodych artystów, którzy dopiero zaczynają. Dla nich to praktycznie niemożliwe, żeby dobrze na tym zarobić. Kiedy ja byłem młodym artystą jeszcze w moim rodzinnym mieście, miałem mały duet z moim nauczycielem i nikt nas nie znał. Graliśmy w klubie folkowym, zrobiliśmy nawet winylową epkę, sami opłaciliśmy jej druk i sprzedawaliśmy ją w tym klubie, a co więcej, faktycznie dostawaliśmy za to pieniądze. Myślę, że wszyscy młodsi artyści wracają do tego sposobu myślenia. Musimy po prostu jeździć i sprzedawać nasze koszulki, nasze limitowane winyle czy cokolwiek, co tylko możemy, bo na streamingu nie da się polegać. Nie da się założyć zespołu i jeździć z miasta do miasta, grać koncerty i utrzymywać sprzętu z tantiem ze streamingu.
0: Rozmawiamy o pieniądzach ze streamingu, ale jedna rzecz mnie zastanawia, czy to dobrze dla przemysłu muzycznego, że słuchacze przestali traktować płyty jako zamkniętą całość?
2: Tak, wiem, widzisz. Jednym z powodów, dla którego mówiłem o tych tantiemach, jest to, że pracuję z wieloma młodymi muzykami, którzy po prostu uważają to za niemożliwe, aby zarabiać na streamingach. Obecnie produkuję muzykę dwóch artystów. Jeden z nich ma dopiero 18 lat, a drugi 23. To, że ludzie nie traktują albumu jako kompletnego dzieła, traci sens tego, że poświęciłeś lata, miesiące czy cokolwiek innego na stworzenie albumu, który ma pewną kolejność, a utwory są ze sobą powiązane poprzez fabułę i narrację. Nieważne, czy to jest Dark Side of the Moon, Pink Floyd, czy Harvest, Neila Younga, czy cokolwiek innego, ale teraz, kiedy coś zostaje wrzucone do streamingu, jest po prostu rozproszone, pomieszane wszędzie. Ludzie mają tendencję do tego, żeby wybierać na przykład dwie piosenki zmiksowane w jedną, albo to, co sztuczna inteligencja im podpowiada, żeby przesłuchali: lubisz tamten utwór, to na pewno spodoba ci się ten, a ty mówisz nie. AI will become more and more efficient at understanding. Nie lubię tego. Nie, tego nie lubię. Lubię tamto, co sam wybrałem. Oczywiście, sztuczna inteligencja będzie coraz bardziej efektywna w rozumieniu osobowości człowieka, tego, co lubi, a czego nie lubi, w zależności od tego, jak dużo danych jej dostarczysz lub jak ją nauczysz.
1: 99% correct.
2: To jest jak taki gigantyczny mózg, który zbiera wszystkie dane i mówi: ach, taki właśnie jesteś. A ty na to: wow, 99% racji, ale to nie to samo, co stanie w kolejce na deszczu przed sklepem płytowym, tak jak to robiliśmy, bo David Bowie wydał nową płytę, a sklep miał tylko 20 egzemplarzy, a przed wejściem stało 40 osób. Jest w tym jakieś podekscytowanie, tym robieniem rzeczy razem z innymi ludźmi, które było związane z koncertami, z kupowaniem płyt. Kiedy byłem młody na wschodzie Anglii, w Sutherlandzie, może tylko jedna osoba miała pieniądze, żeby kupić płytę. Więc wszyscy szliśmy do niej, do domu, ona ją włączała, a my leżeliśmy na podłodze i słuchaliśmy z obu stron. I wszyscy o tym rozmawialiśmy.
1: It's interesting. Everything is... It's not just music.
2: Wszystko zmienia się teraz tak szybko z powodu internetu, z powodu AI i miliona innych powodów. Nie można powiedzieć, że to jest wspaniała rzecz dla którejkolwiek z dziedzin. Przemysł fast foodowy, czy te wszystkie inne rzeczy, które są na sprzedaż, tego po prostu jest mnóstwo. A jednocześnie są ludzie, którzy nie mają nic w innych krajach, toczą się wojny, to jest jakby zupełnie inny świat niż ten, w którym się urodziłem.
1: Obviously, if you go back 500 years, there was wars raging, but people had to march to another country and hit them on the head with an axe. But like,
2: oczywiście, jeśli cofnąć się o 500 lat, też szalały wojny, ale ludzie musieli maszerować do innego kraju i uderzać wrogów toporem w głowę. Teraz jednak mamy cyberataki. Któregoś dnia rozmawiałem z przyjacielem, który mieszka w Hiszpanii i zarządza tymi młodymi chłopakami, których produkuje. W pewnym momencie przestał odpowiadać na maile i moje telefony. Po jakimś czasie zadzwonił do mnie z lotniska i powiedział mi, że był cyberatak, dlatego nie odpowiadał na moje wiadomości. Taki cyberatak może zaatakować wiele ważnych miejsc, nawet na system wodociągowy. Teraz wszystko działa zupełnie inaczej i wielu młodych ludzi też na to narzeka.
1: A lot of younger people, you know, are complaining about it too. It's not because I'm older.
2: Wielu moich znajomych, w tym znajomi moich dzieci, mówią: Boże, naprawdę chciałbym, żeby było tak jak kiedyś, jak to opisujesz. Widzę, że to bardzo skomplikowany świat do dorastania. Muszą się mierzyć z wieloma wyzwaniami. Kiedy dorastałem, mój tata miał coś, co nazywało się działką pracowniczą. To oznaczało, że po wojnie w Anglii każda rodzina dostawała maleńki skrawek ziemi, ale wystarczający do uprawy warzyw. Świętem na naszej ulicy było, kiedy ktoś miał nowe ziemniaki. Dostał trochę masła i soli, trochę mięty i wszyscy z całej ulicy szli do tego domu, do tej rodziny, żeby to zjeść. A mój tata miał gramofon winylowy i puszczał Franka Sinatra, a wszyscy jedli ziemniaki. To było proste, ale mam z tego piękne wspomnienia. Teraz ludzie mają po 1000 różnych wspomnień dziennie, a wiele, wiele z nich pochodzi z internetu. W Wielkiej Brytanii jest z tym prawdziwy problem, ze spotkaniami poza internetem. Na koncerty, kluby czy zakupy, wszystkie te wspaniałe małe kluby, gdzie zespoły zaczynały grać, jak Mals Club czy inne, teraz się zamykają, przez co te młode zespoły nie mogą sobie pozwolić na granie w tych miejscach, aby ćwiczyć i się rozwijać. To jest trochę smutne. Nie podoba mi się to. Lubię bardziej te niezależne, małe wytwórnie i małe społeczności.
1: I think there's only 7 companies owning all of the food in the world. I don't think I like that. I like more the indie little labels and the little communities, you know.
0: To była prawdziwa przyjemność gościć dzisiaj w Radiu Złote Przeboje legendę muzyki Dave'a Stewarta. Pięknie dziękuję ci za twój czas.
2: Ja również bardzo ci dziękuję.
3: Twoje radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

prowadź mnie poprzez mrok.

And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And